każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy się.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Olka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała

ścianie krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap.

0: A jak się postarasz,
1: się postarasz,
0: się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postaras

Jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, jak się postawiam, j

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu we wtorek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: A w nich pytanie, co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony. W kraju dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Paliwa są dziś o kilka groszy droższe niż w weekend i poniedziałek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać z przedstawicielami Departamentów Stanu i Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
5: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
4: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
5: Żeby odbyć spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny, w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
4: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
3: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie także tematem debaty zaplanowanej na dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Madziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Madziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia, taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie potem, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dzisiaj paliwa są o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzynę 98 6,97, a oleju napędowego 6,85.
6: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: W tym tygodniu ruszy kolejny etap budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. W nocy ze środy na czwartek wdrożone zostaną zmiany w organizacji ruchu na węźle Wierzbięcice. Drogowcy zamkną też ulicę Niezłomnych oraz ostatni odcinek ulicy Ratajczaka.
1: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
6: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
7: Nawet 20 stopni mogą wskazać dzisiaj termometry w Poznaniu. Aktualnie mamy ich 9. Przez cały dzień na niebie będą chmury, ale będzie zza nich wyglądać słońce. Po południu całkowicie ma się przejaśnić. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
1: Radio Pogoda.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, my już na posterunku i Państwo słyszałam, że też już to mam sygnały, że Państwo już w drodze i słuchają najpiękniejszych melodii. I bardzo dobrze. Asia Kruk, dzień dobry. We wtorek 19 maja, 139 dzień roku, do końca roku 226 dni, do końca wiosny 32. Słońce wstało o 4:35, zajdzie o 8:30 wieczorem, a to oznacza, że dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin i 13 minut. I dzisiaj jest tak, dzień mycia samochodów, okej. Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, pozdrawiamy serdecznie. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt jest, no jeszcze bardziej pozdrawiamy, a także coś, co nas chyba najbardziej interesuje. Dzień Dobrych Uczynków. To na początek proponuję, zróbmy dobry uczynek dla siebie i nie śpieszmy się dzisiejszego poranka. Dobra? Hanna Rek, za chwilę Engelbert Humperdinck w Pogodnym Poranku Radia Pogoda. Jest 5 po 6.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 po 6. Człowiek sobie o poranku posłucha takiego Engelberta i od razu lepiej. I dzień lepszy. Nieprawdaż? A co w porannej prasie, Michale?
1: Wspominałeś, Asiu, parę chwil temu w pogodnym poranku, że dzisiaj jest Dzień Lekarza Rodzinnego.
0: Tak.
1: No i właśnie o leczeniu i o lekarzach, o specjalistach medycyny rodzinnej. Dzisiaj sporo w Gazecie Wyborczej, duży artykuł. W takim kontekście pytanie dziennikarki. 6 lat studiów, potem specjalizacja, a na koniec lekarz zajmuje się tylko jedną chorobą. Nie ma pan poczucia, że to straszne marnotrawstwo?
0: Jak jedno?
1: I odpowiedź, no poczekaj, bo to dotyczy specjalistów. I teraz odpowiada lekarz medycyny rodzinnej. Aha. Mało powiedziane. W pewnym momencie w historii medycyny uznaliśmy, że trzeba pacjenta poszatkować. Internistę, który kiedyś ogarniał całość chorób wewnętrznych, rozbiliśmy na dziesiątki podspecjalizacji. Mamy kardiologów od serca, diabetologów od cukrzycy, endokrynologów od tarczycy i tak dalej, i tak dalej.
0: Chirurgów ręki, znam jednego osobiście.
1: Pacjent z trzema chorobami przewlekłymi musi odwiedzić 3 różnych lekarzy, z których każdy patrzy tylko na swoją działkę.
0: To prawda.
1: Tutaj w tym artykule też jest takie jakby stwierdzenie, że czy na przykład każdą ciążę musi prowadzić ginekolog. No nie każdą. Czy każde nadciśnienie musi leczyć kardiolog.
0: No nie
1: też
0: musi.
1: Nie każde. Jasne. Mowa też jest o zarobkach, właśnie o organizacji całego systemu zdrowia i dużo o lekarzach, o specjalistach medycyny rodzinnej. To Państwa odsyłam dzisiaj do Gazety Wyborczej. W prasie kolorowej, w Super Ekspresie, takie dziwne, bo to mamy maj, niedawno była waloryzacja rent i emerytura, tutaj już wyliczenia, co emerytów i rencistów czekać może w przyszłym roku, ile wzrosną świadczenia, no tutaj o 5%. Mniej więcej, natomiast zdecydowanie więcej jest w prasie kolorowej o Robercie Lewandowskim.
0: No.
1: Na pierwszej stronie faktu, łzy, wdzięczność i wielka feta w Barcelonie. Lewy, dziękujemy, pożegnanie, godne legendy w Super Ekspresie na ostatniej stronie, ale jak się odwróci, no to też jakby na pierwszej. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu, mówi Robert Lewandowski, który odchodzi właśnie z FC Barcelony. Gdzie będzie grał, jeszcze nie wiadomo. No ale ta historia, myślę, piłkarska się jeszcze nie kończy.
0: Będziemy się oczywiście temu przyglądać, jak to my w Radiu Pogoda. Wstawaj, szkoda dnia, śpiewa grupa 2+1, a my razem z nią. No i co? No, jak śpiewamy, tak robimy. Wstajemy, 13 po 6.

0: 19 po 6 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale to jest wspaniałe, cudowne, niesamowite, że się Państwo tak pięknie cieszą z tego, że ktoś z ekipy Radia Pogoda wraca z urlopu. Tak jak wczoraj ucieszyli się Państwo z powrotu Moniki Tarki. No, to proszę słuchać Radia po godzinie 14. Dzisiaj Monika Tarka, co prawda dopiero po 16, w zabawie Ani Tak, Ani Nie, będzie miała dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert Drupiego we Wrocławiu. Już za 4 dni, 23 maja. Proszę słuchać uważnie i po prostu dobrze się bawić. O poranku też uważne słuchanie i dobra zabawa. Elvis Presley za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Najpiękniejsza melodia z pytaniem w tytule. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka Albert Harris? Przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz 6:29. Michał Pierzchała.
1: Jestem.
0: O tym, co ważnego usłyszymy dzisiaj w wiadomościach.
1: Rada Ministrów, bo wtorek, więc co wtorek właśnie ministrowie się zbierają. Opowiemy państwu w wiadomościach, jakie ustalenia zapadną. Sporo też będziemy mówić o wizytach przeróżnych. No bo tak, premier Węgier Peter Madziar rozpoczyna dzisiaj wizytę w Polsce. Tak. Wiceszefowie resortu obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zaleski są z kolei z wizytą w Stanach Zjednoczonych i tutaj próbują dopytać, jak to będzie, jak to jest i będzie, jeżeli chodzi o amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Mhm. A także Władimir Putin dzisiaj rozpoczyna dwudniową wizytę w Pekinie. Ja tylko przypomnę, że kilka dni temu właśnie w Pekinie, w Chinach był Donald Trump. Także o takich wizytach przeróżnych będziemy mówić. O, jeszcze jedna wizyta, bo sprawdzimy też, co robi lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, który pojawił się na jednej z włoskich wysp i nie będzie śpiewał, to wiemy.
0: Na wakacje przyleciał.
1: Też nie.
0: O.
1: Do roboty, ale jak?
0: Naprawdę?
1: W wiadomościach u mnie także informacja o tym, że naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna.
0: A ja akurat nie. Czy coś na ten temat?
1: Czy ty, Julka, pytam się naszej wydawczyni, jesteś praworęczna, kiwa, że tak? Ja też.
0: Tak, no
1: to, ja czyli tu... większość jednak jest.
0: No dobra.
1: Statystycznie się zgadza. Zygmunt chyba też jest praworęczny.
0: Tak. Gang Marcela. To...

0: Za 23:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda, Łucja Prus przed momentem. A dziś, proszę Państwa, jest wtorek, 19 maja i jest to między innymi Dzień Dobrych Uczynków. A jak wiadomo...
1: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Dokładnie tak, święte słowa, szanowna pani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zdarzyło się Państwu, choćby niechcący albo chcący, wykonać jakiś dobry uczynek ostatnio? A może to Państwo byli odbiorcami takiego dobrego uczynku? 22 444 4004. Jeśli Państwo mają ochotę, to na ten temat porozmawiamy. Chubby Checker, Let's Twist Again już za chwilę, a później Wały Jagiellońskie i Córka Rybaka.
2: Radio Pogoda.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Została ostatnia reklama.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Reklama.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Uważajcie na Jesionowej. Trwa jej remont. Prace prowadzone są na prawym pasie od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Podczas wszystkich etapów robót na tej ulicy będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Naprawa nawierzchni jezdni potrwa tam do 21 maja.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.

Dziękujemy. Za 12:07. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja naprawdę bardzo przepraszam i wszyscy tutaj przepraszamy, że tak późno i że będziemy Państwa teraz za 12:07 namawiać do tego, żeby Państwo zajrzeli do internetu chociaż na chwilę. Wczoraj mieliśmy o tym powiedzieć, ale zupełnie jakieś tyle się z rzeczy zdarzyło, że wyleciało nam z głowy. No bo pamiętają Państwo, jak kilkanaście dni temu na świat przyszła młoda alpaczka w warszawskim zoo i szukaliśmy jej imienia na S i Państwo różne piękne propozycje składali i my te propozycje wszystkie wysłaliśmy do warszawskiego zoo, no i właśnie jeszcze do dzisiaj, do godziny 7:30 można głosować na jedno z tych imion. Sawę to Państwo zgłosili, Suzy też i Selenkę także. Jest jeszcze Sani tutaj w propozycjach. Na profilu warszawskiego zoo na Facebooku można głosować na jedno z tych imion i jeszcze do godziny 7:30. Wyniki ogłosimy już w terminie. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy i jeszcze raz dziękujemy za wszystkie propozycje, które wtedy padły. Czekamy na kolejnego malucha, to znowu będziemy się tak bawić w wymyślanie imienia dla niego wśród słuchaczy Radia Pogoda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Stania Kozłowska teraz.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi,

0: Za 4 minuty 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda i teraz moglibyśmy powiedzieć, a teraz z zupełnie innej beczki, ale nie, to jest o Dniu Dobrych Uczynków.
1: Przekazałaś mi, mamo. No i właśnie, macie dobry uczynek kolejny dzisiaj na koncie. Teraz już wiem, że każdy dzień będzie dobry.
0: No pewnie, wystarczy włączyć Radio Pogoda i zrobić głośniej. Wracamy do najpiękniejszych melodii po godzinie 7. A co w wiadomościach za chwilę, Michale?
2: Z jaką potrawą kulinarną kojarzy się Bałtyk?
0: Rybką, flądrą z fryteczkami.
2: To miałam
0: i
2: na myśli śledzia akurat.
0: Aha, okay.
2: A kaszuby?
0: Też z rybkami, jak najbardziej.
2: A truskawka?
0: No dobra, to ja już nie odpowiadam na więcej pytań.
2: To ja wyjaśnię, co autor miał na myśli za chwilę w wiadomościach.
0: Dobra.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej wizyta Roberta Janowskiego, między innymi z najpiękniejszymi życzeniami dla Państwa oczywiście. A teraz wiadomości.
11: Na początek doniesienia o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA. Pomóc miał w tym ważny przedstawiciel amerykańskiej administracji. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo i certyfikat. Lider Rolling Stonesów Mick Jagger przybył na włoską wyspę, aby zagrać w filmie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
10: Michał Pierzchała.
11: Wiemy, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, twierdzi agencja Reutera. Decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy dla byłego polskiego ministra sprawiedliwości polecił wydać swoim urzędnikom wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Miał się on dowiedzieć o sprawie od ambasadora USA w Polsce, Toma Rosa. Uznał, że Ziobro ścigany jest niesłusznie i wydał ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie polecenie wystawienia wizy. Dzięki tej decyzji Zbigniew Ziobro był w stanie jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego rządu uciec za ocean. Zastępca sekretarza stanu, wydając instrukcję, miał się powołać na względy bezpieczeństwa narodowego, aby uzasadnić pilność sprawy. Reuters zaznacza, że nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa w tej decyzji. Tymczasem Peter Maggiar rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Jaka jest jej agenda? To pytanie do reportera Radia Pogoda Marcina Starca.
13: Peter Maggiar zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Maggiarowi będzie towarzyszyć 7 ministrów. Wizyta odbywa się również ze zmianą węgierskiej dyplomacji w Polsce. Budapeszt odwołał swojego ambasadora Istvána Ijarto. Węgierskie MSZ tłumaczy, że nowy kierunek polityki zagranicznej wymaga nowego przedstawiciela.
11: Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie ich produktów. Paweł Radzewicz.
14: Sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne ma promować to, co najlepsze, mówi szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
15: Czyli żywność wysokiej jakości, zarówno kaszub, kociewia, ziemi słupskiej, czy powiśla, czy żuław. Mamy tak ogromny tygiel smaków.
14: To będzie nowy wymiar promocji regionalnej kuchni, nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
16: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
14: A ich producenci w sieci będą mieli więcej możliwości dotarcia do konsumentów.
15: Realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
14: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo z bałtyckim śledziem, żuławską serowarnią i kaszubską truskawką.
17: Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o trzech siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. A przypomniano przy okazji, że Jagger często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu kupił willę niedaleko Syrakus.
10: No to prawie jest jak w domu. I dorobi sobie do emerytury ewentualnie. Przed nami wiadomości sportowe i prognoza pogody.
18: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Niedziercza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Arsenal o krok od Mistrzostwa Anglii w przedostatniej kolejce sezonu Premier League. Kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Jeśli wygra, to będzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.
18: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
20: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
21: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastębłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
12: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
20: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
12: Pogoda w Poznaniu.
21: Dużo słońca będzie dzisiaj w Poznaniu. Na niebie pojawią się chmury, ale nie powinno padać. Kropić nie będzie też jutro. Aktualnie termometry wskazują 10 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 20. Jutro będzie podobnie ciepło. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 20:48.
12: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
22: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
10: Zygmunt Heiser.
22: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 19 maja. Mamy 139 dzień roku, do końca roku 226 dni, a do końca astronomicznej wiosny 32.
10: Dzisiaj dzień dobrych uczynków. My tutaj staramy się, jak możemy, robić dobry uczynek dla Państwa, czyli budzić przy najpiękniejszych melodiach właśnie Państwa, tak żeby Państwo mieli dobry nastrój.
22: A ja cytrynkę przyniosłem i fajną kromkę przyniosłem, też dobre uczynki.
10: No to fakt. Samo dobro, proszę Państwa, od rana w pogodnym poranku Radia Pogoda. Roy Orbison, wiemy, że są słuchacze i słuchaczki, którzy kochają tego artystę. No to proszę bardzo.

0: no.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 13 minut po 7, Robert Janowski. Dzień dobry.
3: Mili państwo moi kochani,

0: słuchacze Radia Pogoda. Dzisiaj Iwonka się cieszy, bo ma imieniny. Janek się cieszy, Mikołaj i Piotr. Dzisiaj jest Dzień Mycia Samochodów, więc gdybyście wrócili z pracy, mieli ochotę i siłę jeszcze na to, to bardzo proszę. Jest również, oto idealnie dla naszego radia, dla nas wszystkich, którzy tu pracujemy, Dzień Dobrych Uczynków, nie drobnych, dobrych uczynków. I ogólnopolski Dzień Bliźniaków. Richie Valens w 1958 roku nagrał 3 hity: Peggy Lee, Fever oraz Come On, Let's Go. Ten Fever to zna cały świat. Małgosia Pieńkowska. Małgonia, Boże, wszystkiego najlepszego ci życzę. Moja koleżanka, aktorka teatralna, filmowa i serialowa, Małgorzata Pieńkowska. W 65 roku się urodziła. I tyle. I Andrzej Zaucha jeszcze poprosimy, żeby zaśpiewał piosenkę pod tytułem Myśmy byli sobie pisani.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy miłego dnia. Przypominamy uprzejmie, że koncert życzeń Roberta Janowskiego w pełnym wymiarze w sobotę i w niedzielę od 10 do 14, a teraz śpiewa Andrzej Zaucha, Radio Pogoda, 14 po 7.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, eurowizyjny także przebój, eurowizyjna grupa Middle of the Road w pogodnym poranku Radia Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Urodziny ludzkie już były w życzeniach od Roberta Janowskiego, a urodziny przemiłych zwierząt będą w Radiu Pogoda za kilkanaście minut.
1: I to jakie? Świętowanie się szykuje.
0: Zapraszamy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7:31. Ja nie wiem, jak Robert mógł to przegapić. No, mówię o imieniu.
3: Ale oczywiście, to czego jesteśmy my?
2: No właśnie, no więc uzupełniamy, proszę państwa. Piękna trzydziestka dziś w warszawskim zoo.
3: Czyli?
2: Tak jest. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w stolicy Polski żyje najstarszy mrówkojad na świecie. Jury kończy 30 lat.
3: Nie może
2: Juri
3: być.
2: Urodziła się w Dortmundzie.
3: Aha, to jest ona, Juri.
2: Ona, tak, tak.
3: To też ładne.
2: Ale zaraz po urodzeniu trafiła do warszawskiego zoo. Juri doczekała się dzieci, wnuków, prawnuków.
3: Ojej.
2: Według relacji opiekunów jest zwierzakiem charakternym, ale są osoby, którym bardzo ufa. Sporo czasu w ciągu dnia przesypia, w związku z czym no, trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić na to, żeby zobaczyć,
3: żeby ją tam zobaczyć,
2: jak Juri sobie spaceruje. Urodzinowa impreza, uwaga, proszę państwa, jutro, tak, między 12 a 13, przed domkiem mrówkojadów, w programie opowieści o Juri, wręczenie prezentu, tortu oraz konkursy z nagrodami.
3: No, goście to na pewno dopiszą, jestem o tym przekonana, tylko czy Juri wpadnie na imprezę, bo...
2: Ale ten tort
3: śpi.
2: Z mrówek?
3: Nie mam pojęcia. No. Będziemy to sprawdzać, proszę państwa. Będziemy to sprawdzać. Jurijce naszej życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Jak już przy urodzinach zwierzęcych jesteśmy, to przypomnijmy, że nie tak dawno, kilka dni temu, obchodziła urodziny aligatorzyca Marta. Najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych. Mieszka od lat w zoo w Płocku i przypominamy, że to jest ta Marta, która Hermana zagrała w Hydrozagadce.
4: Achtung, Achtung, Hermann! 3, 2, 1, 0, Feuer! Chodźmy do luz!
2: Feuer.
3: I poszła! Tak tylko przypominamy. A Hydrozagadka zresztą do przypomnienia też. Świetny film. Skaldowie, dopóki jesteś w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwilę Violetta Villas, 7:33.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A to nowość na antenie, znaczy taka nowość, że z 1964 roku. Ale dawno nie słyszana Violetta Villa z najpiękniejszą melodią 40 kasztanów. I to tak właściwie a propos. Ja mam w takiej, no nie bezpośredniej odległości od domu, gdzieś z 15-20 metrów, dwa ogromne kasztany i one tak pachną, tak kwitną w tym roku, że to aż nieprawdopodobne.
1: Bo one zawsze pytają, a kiedy matury?
0: A, no tak.
1: Teraz.
0: Za tydzień.
1: No to my kwitniemy.
0: Dobra, to my tak, brykamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobrych uczynków jest dzisiaj, proszę Państwa. Jeszcze przed godziną 8 o tym porozmawiamy na antenie Radia Pogoda, a za chwilę będzie tercet egzotyczny.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Dionne Warwick w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 9 minut będzie 8. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Dzień Dobrych Uczynków. Zdarzyło się już dzisiaj Państwu spełnić dobry uczynek? Albo może ktoś dał Państwu dobry uczynek i dzięki temu czują się Państwo lepiej. Czy w jedną, czy w drugą stronę, proszę nam o tym opowiedzieć. 22 444 40 04. No i właśnie w tej sprawie, no tak trochę w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie gdzie indziej, jak u Was dzisiaj usłyszałam w radio, że to dzień dobrych uczynków,
2: tak,
1: samo dobro.
2: Tak.
1: To może nasze dobro narodowe, kochany pan Robert Lewandowski, przestałby mieć rozterki typu być w Arabii czy w USA i może podjąłby się roli trenera pierwszego, drugiego kadry narodowej. Jak nie teraz, to może w niedalekiej przyszłości. Pomarzyć bardzo dobrze jest. Pozdrawiam, Teresa.
2: Pani Teresa, śmiała propozycja, bym powiedział.
0: Śmiała.
2: Po pierwsze, ja bym decyzję jednak Robertowi zostawił.
0: No właśnie, nie można tak naciskać, to nie jest dobre.
2: No nie każdy dobry zawodnik jest potem dobrym trenerem. Różnie
0: to
2: bywa.
0: Nie każdy genialny uczeń jest dobrym nauczycielem, proszę Państwa. Co zrobi Robert Lewandowski? No niech robi to jego życie oczywiście. Będziemy o tym wszystkim informować. Dziękujemy bardzo za ten telefon i serdecznie Panią pozdrawiamy. Irena Jarocka.

0: Był ktoś. Nie, no my tutaj cały czas jesteśmy dla Państwa i już za 4:08 zapraszamy na wiadomości za chwilę, Michale.
1: A w nich afera.
0: O!
1: Bo chodzi o masło. A dokładnie o cenę masła.
0: A masło się roztrzasło, jak wiadomo.
1: No i potaniało.
2: Czy spadają?
1: No właśnie, bardzo potaniało i niektórzy twierdzą, że za bardzo potaniało, bo można nawet poniżej 1 złotówki kupić kostkę masła.
0: Te.
1: I to bez promocji specjalnej. I szczegóły tego sporu za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do udziału w Szybkiej Piątce. Już teraz można dzwonić. Nagroda gwarantowana to podstawki do jajek, a do wygrania książka Marii Paszyńskiej Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Numer telefonu 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ale tu ruch.
12: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
11: O, kwiat pszczelej młodzieży.
12: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
11: Tu zapylam tam z tobą.
13: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
14: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka, zabawa z nagrodami. Proszę się zgłaszać. To zaraz po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
15: Burze w 9 województwach. Synoptycy wydali właśnie nowe ostrzeżenia. Afera wokół cen masła. Jest wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
14: Michał Pierzchała.
15: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. To w szczególności województwa dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie oraz części kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do końca dnia. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze.
17: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
15: Mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem, i wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie polecił, aby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
18: Przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi.
15: Mówi aspirant Adam Wojciński. Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a sąd może go ukarać 3-letnim więzieniem. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje nawet poniżej złotówki. Sieć z Połem złożyła w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
19: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
15: Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i że ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego podejrzewają, skąd bierze się praworęczność u ludzi. Według badań mogły o tym zdecydować dwie cechy: chodzenie w pozycji wyprostowanej i rozwój większego mózgu. Badacze przeanalizowali zachowanie ponad 2000 małp z różnych gatunków i porównali je z rozwojem człowieka. Okazało się, że sama umiejętność używania narzędzi nie wyjaśnia przewagi prawej ręki. Zdaniem autorów dopiero chodzenie na dwóch nogach uwolniło ręce od precyzyjnych czynności, a większy mózg utrwalił dominację prawej strony ciała.
14: Mm-hmm. I to takie wyjaśnienie. No ja tam jestem leworęczna, więc...
15: Może bardziej zgarbiona chodzisz.
14: Może, a może wykonuję bardziej precyzyjne czynności. Jest mi potrzebna.
15: Może.
14: Bo o mniejszym mózgu to wolałabym nie mówić, nie? Czy wśród państwa są tacy jak ja, czyli leworęczni? 22 444 40 04, bo ja sobie chwalę.
16: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl. Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych nr 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
16: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl. Pogoda w Poznaniu.
20: W Poznaniu będzie dzisiaj dużo słońca. Na niebie pojawią się też chmury, ale nie będzie padać. Kropić nie powinno też jutro. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. Jutro będzie podobnie ciepło. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
16: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy we wtorek, 19 maja. Mamy 139 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:35. Zachód będzie o 20:30. Do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 52 minut.
2: Za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda przedstawimy Państwu babcię w lajkrach. Tak, nie pomyliłam się. Kto to taki i co robi w życiu? Proszę posłuchać, bo to będzie przy okazji dowód, że na naukę nigdy nie jest za późno. I fajnie. A teraz Sława Przybylska, za moment Seweryn Krajewski w pogodnym poranku Radia Pogoda.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady...

masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trupak z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu spadnie w szal.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się pan miewa?
3: A dziękuję.
2: A zdrówko jak?
3: Też dopisuję, pogoda dzisiaj przepiękna, słoneczko świeci.
2: Gdzie to dobrze. Takie słoneczko?
3: Koło Żmigrodu.
0: Panie Januszu, ponieważ...
3: A z stawami Milickimi i mam z okna widok na stawy.
2: No dobrze, to pozazdrościmy panu przez następne 15 minut.
0: Ponieważ dziś jest dzień dobrych uczynków, jaki dobry uczynek dziś pan planuje?
3: Czym przejdę się na przykład na spacer, żeby się nawąchał i żeby odpoczął, bo przez spacer i wąchanie mają wielką przyjemność.
2: No, dobra,
0: i to jest
2: super.
0: Dobry uczynek. Zaliczone.
2: Mamy dla pana prezenty, kieliszki na jajka, na miękko, Radia Pogoda. Wygra pan także fajną książkę Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych tam kategoriach na literę...
0: N jak
2: Norbert.
0: Tak jest.
3: N jak Natalia.
2: Tak
0: jest. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynamy?
3: Tak, proszę.
0: Uwaga. Czas, start. Miasto.
3: Namysłów.
0: Sport.
3: Sport.
2: No, zimowy.
3: Narciarstwo.
0: Tak, kwiat.
3: Co?
2: Kwiat.
3: Kwiat? Narcyz.
2: Tak.
0: Przymiotnik.
3: Przymiotnik?
2: No.
0: No jaki?
3: Niejaki.
0: Może być.
2: Czas się skończył, niestety. Mieliśmy jeszcze... Tak, ale z ciekawości zapytamy, bo mieliśmy jeszcze pisarkę w zanadrzu. To by pan wiedział?
3: Naukowska.
2: O. Wiedziałby pan.
0: No, czyli czasu zabrakło, a byłoby tak pięknie, no.
2: Także z jajcem...
3: A ten przymiotnik w końcu...
0: Ale nijaki pan powiedział dobrze. Jaki, nijaki.
2: Dokładnie.
0: Dobrze. Nijaki to przymiotnik.
2: Nijaki, najlepszy.
0: No. Taki, prawie był pan najlepszy.
2: Taki tam właśnie, no.
3: Prawie najlepszy.
2: No, ale
3: no szkoda. No szkoda. Może mi się uda.
2: Ale następnym razem może pójdzie lepiej. Na razie życzymy panu wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego spacerku z psem i proszę go tam wytarmosić za uchem. Od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Kłaniamy się.
3: Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy.
2: Zapraszamy na jutro.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po 8. Słyszeli Państwo w wiadomościach, jak Michał Pierzchała mówił o tym, że według naukowców jesteśmy praworęczni, znaczy ludzie są praworęczni, dlatego że wstali z kolan, krótko mówiąc, czyli stanęli na obu nogach i mózgi im się zwiększyły. No, ja jestem jednak leworęczna i Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Pani Asiu, Peter Handke napisał powieść, która następnie została sfilmowana pod tytułem Leworęczna kobieta. Mm-hmm. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak, tak, znam. To wcale nie jest
2: Handke,
0: powieść o...
2: czyli rączka.
0: Tak. Rączka, która trzymała Nobla, tak. W dodatku. Tak, tak, znam, bardzo fajna książka i bardzo fajny film, wcale nie o leworęczności, tylko bardziej o samotności. Ale dziękuję i też przekazuję i polecam, oczywiście. Do sprawy leworęczności może jeszcze będziemy wracać. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Grupa Vox wystąpi.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Beautiful Sunday. No, taka właśnie ta niedziela najbliższa się szykuje. Nie dość, że ciepła, znaczy nie dość, że piękna, to jeszcze ciepła, ale będziemy o tym mówić później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz za 29.09 i być może inspiracja dla organizacji, którzy w Polsce współpracują z seniorami. No bo u nas, jak są zajęcia w takich klubach dla seniorów, to tak, można sobie pośpiewać, w teatrze zagrać, gimnastykę zrobić, układy taneczne, no i tam różne takie artystyczne. Mhm. A jazda rowerem to jest umiejętność, którą posiadają wszyscy chyba na wsi, wszystkie kobiety na wsiach, bo po prostu nie mają innego wyjścia. Trzeba się przemieszczać z miejsca na miejsce, a nie każdy ma samochód i nie każdy nim jeździ. Ale w miastach to już nie jest takie oczywiste. Duża część kobiet po prostu nie potrafi jeździć rowerem, albo gdzieś tam za, jak były młodsze, czy były dziećmi, jeździły, a teraz już nie. No więc inspiracja, proszę Państwa, z Australii. W Melbourne jest, co prawda, bardzo młoda, bo dopiero 58-letnia kobieta, którą nazywają babcią w lajkrze. I to właśnie ona dociera do kobiet właściwie w całym kraju. Prowadzi zajęcia dla szkół, rad miejskich, różnych grup społecznych, koła gospodyń miejskich i wiejskich i uczy kobiety jazdy rowerem. W programie jest nauka równowagi, skręcania, omijania przeszkód, hamowania także w nagłych wypadkach, podnoszenia się na siodełku, a także wchodzenia i schodzenia z roweru. To też, prawda? Nie jest
1: oczywiste.
0: Od tego
1: trzeba zacząć.
0: No więc właśnie. Ty, Zygmuncie, ile lat jeździsz rowerem?
1: Od niepamiętnych czasów. Zaczynało się od trójkołowca oczywiście.
0: Pewnie, że tak pamiętasz, a później jak kółeczka odkręcili i trzeba było pomknąć jak strzała.
1: To brat tam zasuwał z tym kijem za mną.
0: Za mną tato. No ale właśnie tak, nie wszyscy takie umiejętności posiadają, a fajnie by było, gdyby było nas, rowerzystów, jak najwięcej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Natasza Zylska przed nami.

0: Piotr Szczepanik, goniąc kormorany. Za 22 minuty będzie godzina 9. Zapraszamy, proszę Państwa, w tym tygodniu Szlachetne Zdrowie o godzinie 12.30. Mówiliśmy nie tak dawno w wiadomościach, Michale, to było wczoraj albo jeszcze w piątek, że szykowana jest szczepionka przeciw boreliozie.
1: Tak, to prawda, wczoraj
0: nareszcie, na odkleszczowe zapalenie mózgu już jest i warto z niej skorzystać. Natomiast właśnie o boreliozie w tym tygodniu z ekspertami rozmawia nasza dziennikarka od spraw zdrowia Ewa Podolska w Szlachetnym Zdrowiu po godzinie 12.30.
2: Warto. Chociaż, wiesz, niektórzy do niej mówią pani doktor.
0: Tak, i to regularnie. No, ma dużo dyplomów, więcej niż lekarze, ale nie są to dyplomy medyczne. Niemniej jednak naprawdę warto posłuchać o 12.30. Szlachetne Zdrowie dziś o boreliozie, tak jak i przez cały ten tydzień.
3: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22.00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
18: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
17: Są sprawdzone przepisy
18: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
17: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
18: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
19: Została ostatnia reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Ulica Jesionowa w Poznaniu jest remontowana, naprawa nawierzchni jezdni potrwa tam do czwartku. Prace prowadzone są na prawym pasie na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Obowiązuje tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Summer in the City, Loving Spoonful w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 9. Jest, mamy to.
1: Powinniśmy mieć jakiś sygnał, wiesz, taki, że teraz będzie z ostatniej chwili ważna wiadomość.
0: Łamiąca wiadomość. Łamiąca. Nawet, czyli breaking news. Widzisz, no sami sobie sygnał zrobimy.
1: Tratatam.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rano, jeszcze przed godziną 7, namawiałam Państwa gorąco do tego, żeby głosować na imię dla alpaczki na Facebooku, na profilu warszawskiego ZOO. Głosować można było do godziny 7:30. Spodziewaliśmy się, że ogłoszenie wyników będzie, no, może nie dzisiaj, w najbliższych dniach, a ono już jest. Otóż młoda alpaka, która dzisiaj dokładnie kończy 3 tygodnie, będzie miała na imię Suzy.
1: Czyli tak, po naszemu Zuzia.
0: Zuzia, po prostu. Tak Państwo wybrali właśnie na profilu warszawskiego ZOO. 25 tysięcy osób wzięło udział w tym plebiscycie, w tym słuchaczki i słuchacze Radia Pogoda. I bardzo serdecznie gratulujemy. Będziemy obserwować, jak tam się Suzy, nasza maleńka, chowa. No i oczywiście, jak urodzi się jakiś nowy zwierzaczek i będzie konkurs, to też będziemy brać w nim udział, prawda, proszę Państwa? Bo to są takie miłe rzeczy. Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w pogodnym poranku Radia Pogoda, 8 minut przed 9:00.

0: ta najpiękniejsza melodia, taka monumentalna wręcz. Zdzisława Sosznicka przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4 minuty 9 w wiadomości za chwilę, Michale.
1: Kupujemy sobie ubrania, kupujemy czasem obrus albo jakieś wyroby, nie wiem, skórzane czy biżuterię. Zakładamy, i? Nosimy. No. Skóra swędzi.
0: No.
1: No tak i bywa. Badania były, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się tym zajął. No, sporo takich rzeczy, które w tych produktach być nie powinny. Jest. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Czyli trujące ubrania bierzemy na tapet w wiadomościach za chwilę.

0: reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Została ostatnia reklama.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda do sprawy leworęczności, o której była już mowa w wiadomościach o 8. Wrócimy po 9, a teraz najważniejsze wiadomości.
14: Jak długo i jak licznie będą amerykańscy żołnierze w Polsce? Odpowiedzi szukają za oceanem przedstawiciele rządu. NFZ ostrzega przed nową metodą internetowych oszustów. Studenci pomagają choremu profesorowi, udzielają korepetycji za wsparcie zbiórki.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
13: Michał Pierzchała.
14: Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szukają w Stanach Zjednoczonych, Polsce wiceministrowie obrony. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami Departamentów Stanu i Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w naszym kraju pozostanie.
16: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska. Polska spełnia wszystkie wymagania. Wydajemy 5% na zbrojenia, dlatego oczekujemy partnerstwa, przyjaźni.
17: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
16: Trudno sobie wyobrazić, żeby decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i deklaracje wobec prezydenta Nawrockiego o niezmniejszaniu kontyngentu miały odbić się negatywnie na Polsce.
17: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
14: Do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbik Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału Funduszu.
18: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
14: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy załączników, jeśli nie jesteśmy pewni ich zawartości. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że 7% sprawdzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
19: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które które miały 57 razy za dużo ftalanów, skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
14: Noszenie takich rzeczy może skończyć się na przykład podrażnieniem skóry. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
0: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
14: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem. Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Ponad 180 milionów dolarów, w przeliczeniu grubo ponad 500 milionów złotych. Za tyle wylicytowano w Nowym Jorku obraz amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka. To czwarta pod względem wysokości cena zapłacona kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji.
13: Nie znam na sztuce, nowoczesnej zwłaszcza.
14: Bo patrzę, widziałaś ten obraz, tak?
13: Tak, właśnie patrzę na ten obraz.
14: To ja też się nie znam.
13: I to tak, żeby państwu obrazowo. Nosi wdzięczny tytuł. Numer 7A 1948. I to są tak. Czarne mazy i gdzieniegdzie czerwone kropki, ale za to duże jest to dzieło, ponad 3 metry kwadratowe.
14: Aha, no i stąd cena.
13: No.
20: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Za to na mundial nie pojedzie Fermin Lopez. Hiszpan zamał kości śródstopia w niedzielnym meczu Barcelony z Betisem. Wiadomo już natomiast, że trenerem Katalończyków pozostanie Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przedłużył wczoraj kontrakt do 2028 roku.
20: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Pogoda.
14: Przelotnie będzie dzisiaj padał deszcz, a w drugiej części dnia na południowym zachodzie i północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 18 stopni w centrum i do 23 stopni na Podlasiu i Polesiu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
15: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
22: 9:06, dzień dobry, witamy państwa.
13: Zygmunt Heizer
22: i Asia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 19 maja, 139 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Iwona, Jan, Mikołaj i Piotr.
13: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest także dzień dobrych uczynków i tak przy okazji dzień mycia samochodów. Można to połączyć i na przykład sąsiadowi czy sąsiadce pomóc w umyciu. Czemu nie? Będziemy się chwalić polskim lotniskiem, które jest świetne. Świetne, naprawdę. Które to lotnisko, dowiedzą się państwo, no na pewno w ciągu najbliższych 30 minut. A teraz gramy pięknie, Bogdan Łazuka. Bogdan, trzymaj się!

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Wracamy jeszcze do tematu z wiadomości o 8, w których Michał Pierzchała opowiadał o takim wniosku, konkluzji naukowców, że większość świata, znakomita większość, od 85 do 90% to są osoby praworęczne.
1: To ja.
0: No właśnie.
1: Ale są też leworęczne.
0: No to ja właśnie. A się okazuje, że nie tylko ja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja w sprawie tej leworęczności.
0: No,
2: przyznam się, że ja jestem leworęczna, moja córka jest leworęczna i moja wnuczka jest leworęczna. Nic z tych rzeczy, że mamy coś za mały mózg, wręcz przeciwnie, ponieważ jesteśmy wszystkie mądre, jesteśmy ładne, piękne, mamy polot, dlatego też leworęczność to jest cecha ludzi wyjątkowych. Zresztą wójt wielkiej wsi koło Krakowa również jest leworęczny, a jest to umiłowany wójt prawie wszystkich mieszkańców.
0: I to jest argument.
2: Dlatego pani Asiu, głowa do góry, leworęczni, wyjątkowi. Dziękuję, pozdrawiam. Marianna.
1: Ja nie wiem teraz, co ja jako praworęczny mam powiedzieć.
0: Poczekaj, zaraz ci powiem. Pani Marianno, ja się z tym wszystkim zgadzam. I ja uważam tak, że i pani rodzina, i nawet wójt, i ja, to są osoby wyjątkowe. Każdy z nas jest wyjątkowy. Nie zazdrość, Zygmuncie, bo to jest wszystko fajnie, dopóki nie musisz wziąć w lewą rękę nożyczek dla praworęcznych. To jest naprawdę
1: tak.
0: Dramat. A nożyczki dla leworęcznych to są takie pieniądze, że aż dajcie spokój. Ale ogólnie jest fajnie, tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Serdeczne pozdrowienia dla leworęcznych. Serdeczne pozdrowienia dla praworęcznych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po 9.
1: Mieliśmy mówić o pogodzie.
0: No to powiedzmy, że idzie ciepło.
1: I to jeszcze jakie ciepło.
0: Proszę Państwa, już od dziś temperatury zaczną rosnąć i będą rosnąć. I proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałek 32 stopnie.
1: Jejku, to będzie tu cieplej niż tam, gdzie ja jutro wyruszam.
0: Tak, tak, to ciepełko nad stepami akermańskimi gdzieś się
1: uformowało.
0: Urodzi. Tak. Później... Potem powędruje sobie na północ,
1: tak,
0: potem skręci i w poniedziałek przypłynie do nas.
1: Od północy, a jednak będzie ciepło, a nawet gorąco. Warto się na to przygotować. My zazwyczaj gramy tutaj Państwu najpiękniejsze melodie na rozgrzewkę, ale akurat w najbliższych dniach to będzie na ochłodzenie. Albo nie. Żeby wrócić do...
0: Nie. Tak
1: żeby było normalnie, to informujemy jeszcze, że dzisiaj w Zakopanem maksymalnie 12.
2: Radio Pogoda.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu, przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:29. Za chwilę zaczynają się wakacje, no i będziemy rozlatani. To znaczy oczywiście, jeśli będzie paliwo lotnicze, to będziemy sobie latać na wakacje. A tak przy okazji, proszę Państwa, mieszkamy w kraju, w którym jedno z lotnisk zostało ocenione bardzo wysoko. I jeśli chodzi o punktualność, komfort na lotnisku, przejrzystość dojścia do bramek, obsługę i takie tam. I to jest Warszawa Okęcie.
1: No i super.
0: Na trzecim miejscu na całym świecie się znalazło, proszę sobie wyobrazić.
1: Kategorii ceny nie było tam.
0: Zasłońmy taką zasłonę milczenia, bo no rzeczywiście tak.
1: Na wszelki wypadek, proszę Państwa, lotnisko jest znakomite, ale proszę się najeść przed odlotem, bo oczekiwanie czasami jest długie.
0: Ale przepraszam cię najmocniej. Ja to zawsze biorę butelkę pustą, przechodzę przez bramki bezpieczeństwa, są poidełka, oczywiście wody sobie nalewam.
1: No ale gorzej jak zgłodniejesz.
0: Mam kanapki. A nawet jajka na twardo. Przeważnie. Tak, dokładnie tak. No bardzo serdecznie Okęciu gratulujemy i przy okazji przypominamy Państwu, że według prawa Unii Europejskiej, jeżeli samolot spóźni się 3 godziny i więcej, to mają Państwo prawo do odszkodowania nawet 600 euro. I warto się o to starać i warto się dowiadywać. A na razie miłych podróży Państwu życzymy.

0: A tam jaki jesienny wiatr i żółty liść. Przypominamy, że w poniedziałek ma być 32 stopnie Celsjusza powyżej zera.
1: A już dzisiaj bardzo cieplutko. Zapraszamy Państwa po godzinie 18:00. Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Na pytanie, czy dzisiaj będę miała gościa, odpowiem właśnie, że tak. I wtajemniczeni już doskonale wiedzą, że właśnie... Że tak, właśnie taki tytuł nosi książka najnowsza Katarzyny Grocholi. I ta książka poświęcona jest temu, co dzieje się w życiu kultowej już Judyty 20 lat później. No i właśnie z Katarzyną Grocholą. O tej książce, o Judycie, o bohaterach wokół Judyty i nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiać w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy, także no, Katarzyna Grochola to jest wielkie nazwisko. Pawlik-Lipska zresztą też. Obie panie dzisiaj po godzinie 18:00 w Radiu Pogoda.
0: Tego nie można przegapić.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
25: Została ostatnia reklama.
26: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut 10. Piotr Sporakowski w studiu. Dzień dobry. Piotrze, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie?
1: Jakby to powiedzieć, Zygmuncie, oglądałeś może Pożegnanie Lewego z Barceloną?
0: Nie.
1: Żałuj.
0: Żałuję.
1: Nasi słuchacze oglądali, tak? I to będzie słychać jeszcze przed 11.
2: No, wzruszające słyszałem.
0: Ale
2: to było takie wzruszające. No. Tak, naprawdę. Ale w internecie nic nie ginie, więc
0: tak
2: możesz
0: jest
2: nadrobić. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja się udaję na zasłużony urlop i nie będzie mnie przez najbliższe 2 tygodnie, ale oczywiście będą z Państwem Zygmunt Heizer i Michał Pierzchała.
0: Jak ja to przeżyję?
2: No,
0: jak my to przeżyjemy?
2: Normalnie, no. Dobrze będzie,
0: lekko
2: fajnie.
0: Nie będzie. Udanego urlopu.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Wrócę do Państwa z nowymi siłami. Czesław Niemen teraz zaśpiewa, a przed godziną 10 jeszcze będzie na przykład Eleni.

0: mama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: Reklama.
13: Będziesz moją panią, Marka Grechuty oraz Nie wierzę piosence Hanny Skarżanki. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną nasze spotkanie za parę minut, bo teraz mamy dla państwa wiadomość Radia Pogoda.
11: Wiadomości z Poznania.
14: Urszula Salamon, zapraszam. NFZ ostrzega przed oszustami. Nie klikajcie w podejrzane linki, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów.
14: Jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Przenosimy się do wrześni. Miasto upamiętni strajk dzieci wrzesińskich sprzed 125 lat. Główne uroczystości odbędą się jutro. Rozpocznie je msza w kościele Farnym. Obchody zakończy koncert zespołu Arka Noego. Mamy też propozycje dla aktywnych. 30 maja odbędzie się pierwszy w tym roku poznański spacer przyrodniczy. Będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Start 30 maja o 11. A jutro odbędzie się odsłonięcie pomnika Przemysła II. O szczegółach opowiemy za godzinę.
11: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
11: Pogoda w Poznaniu.
14: 15 stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Temperatura może wzrosnąć nawet do 21. Jutro będzie podobnie ciepło. Mamy dzisiaj dużo słońca, na niebie pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Według synoptyków kropić nie powinno też jutro. Aktualnie wiatr wieje słaby. Ciśnienie mamy wysokie, słońce zajdzie o 20:48.
11: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Nasze spotkanie otwierają dzisiaj najpiękniejsze melodie Marka Grechuty, Hanny Skarżanki i zespołu The Searchers, a jeżeli chodzi o sprawy pozamuzyczne, będą dwie, z którymi nie można czekać ani dnia dłużej. Obiecałem dziś wrócić do nocy muzeów i to się stanie za mniej więcej pół godziny, natomiast za chwilkę telefon dotyczący sportowego wydarzenia minionego weekendu, więc sami Państwo rozumieją. Ale najpierw i po pierwsze muzyka.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Grupa The Searchers dotrzymywała nam towarzystwa przebojem z 1963 roku Love Potion No. 9. Zanim poszybujemy jak na lotni z Andrzejem Zauchą, wróćmy do weekendu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski nie żartował ze swoimi zapowiedziami rozstania się z Barceloną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ach, chciałem się podzielić moim wzruszeniem. Pożegnanie Roberta Lewandowskiego to było coś wspaniałego. Barcelona i wszyscy kibice piłkarscy świata mieli wspaniałe widowisko, patrząc na naszego wspaniałego sportowca i wspaniałego, można powiedzieć, chłopaka i człowieka,

Kasia Sobczyk, jak sama śpiewała w starej piosence sprzed lat w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach Connie Francis, a potem Wiesławy Drojeckiej, po czym zajmiemy się nocą muzeów, na którą wczoraj niespecjalnie było dużo czasu, a pojawiły się bardzo interesujące wypowiedzi.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: dam, myśli dam, myśli dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myśli dam.
1: Wczoraj między innymi zapytałem o Państwa wrażenia z Nocy Muzeów i najpierw usłyszałem takie oto słowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A ja chciałam powiedzieć, że nie korzystam z Nocy Muzeów. Przeraża mnie ten tłum. Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę większość muzeów jest dostępnych za darmo w wybrane dni, a nawet organizowane są darmowe zwiedzania, na przykład rezydencji królewskich w listopadzie. Tak więc jeśli miałabym stać w kolejce do Zamku Królewskiego w Warszawie, który można zwiedzać co środę za darmo, to chyba mi się nie chciało. Rozumiem, jak ktoś chce się wybrać do więzienia, czy do prosektorium, czy do miejsc, które nie są dostępne na co dzień. No ale jednak zwiedzać w tłumie muzeów, które można zwiedzić w ciszy i spokoju w innym terminie, no to chyba nie jest fajne. Pozdrawiam serdecznie.
1: No i co Państwo na to? Oczywiście odwzajemniam pozdrowienia, ale pozwolę sobie mieć trochę inne zdanie, bo upodobania są różne. Jedni lubią ciszę i spokój, inni lubią spotkać sobie podobnych, także podczas nocy muzeów. Ale przyznam się, że i ja wolałbym skorzystać z tych darmowych opcji oferowanych przez różne muzea, zamiast czekać w kolejkach ten jeden raz.

0: czasie tej wiosny już wniki, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
1: dziewczyny,
0: dziewczyny, dziewczyny. Zakocham się tej wiośnie na przekór,
2: no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
0: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: Ojej.
3: No, ośmiem twierdzić, że takich zobowiązań łatwo dotrzymywać, choć pewnie nie wszystkim. Nie darmo istnieje powiedzenie: serce nie sługa, nie zna co to pany. Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę do Radia Pogoda piosenkami Stana Borysa i Bizonów oraz Andrzeja Rosiewicza, a potem posłuchamy sobie Złotego Pierścionka w wykonaniu Ireny Santor.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
5: Radio Pogoda.
6: Autopromocja.
5: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
7: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
8: No bo zimno jest.
7: Skarpetki mają napis: czas to pieniądz. Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
8: No ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
5: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik. Ręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
19: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
2: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Od najpiękniejszych melodii parostatkiem w piękny rejs Krzysztofa Krawczyka i Love Me Do Beatlesów dzieli nas dosłownie parę minut. Tyle czasu zabierze nam wysłuchanie wiadomości Radia Pogoda.
5: Wiadomości z Poznania.
9: Urszula Salamon, zapraszam. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Koziegłowach. Do zdarzenia doszło rok temu. Roman R. brutalnie zabił swoją żonę, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
10: Zaatakował ją, oblewając twarz i szyję silnie żrącą substancją. Następnie zadał jej cios nożem w plecy, a także rany cięte w szyję.
9: Mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi mu dożywocie. Zmieniamy temat. Jutro w Poznaniu odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika Przemysła II. Władca urodził się w naszym mieście i odegrał ważną rolę w odbudowie Królestwa Polskiego. Pomnik znajduje się na wzgórzu Przemysła. Tymczasem trwa festiwal fabuły. Do Poznania przyjechali wybitni pisarze i pisarki, wśród nich Dorota Masłowska, Wojciech Tochman oraz ukraiński pisarz Serhii Żadan. Festiwal fabuły potrwa do soboty w Centrum Kultury Zamek. A za godzinę opowiemy o uroczystościach rocznicowych strajku dzieci wrzesińskich.
5: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: Termometry w Poznaniu wskazują 17 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć nawet do 21 stopni. Nad naszym miastem jest sporo chmur, ale niebawem niebo całkowicie się przejaśni. Po południu ma być bardzo słonecznie. Dzisiaj nie powinno padać, kropić nie będzie też jutro. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
5: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
8: Do południa została niespełna godzina, ale to właśnie jest świetna pora, żeby posłuchać sobie kilku najpiękniejszych melodii, a potem wrócić do tegorocznej nocy muzeów. Przed 11 usłyszeliśmy, że nie wszyscy chcą spędzać czas w kolejkach na wystawy organizowane z tej okazji, ale za chwilkę usłyszymy głos za wychodzeniem z domu w ten szczególny wieczór w roku. Z tym, że najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka, Beatlesów, a potem jeszcze usłyszymy Mieczysława Wojnickiego. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: każdemu wolno kochać, jak śpiewał Mieczysław Wojnicki, i każdemu wolno rezygnować z nocy muzeum, bo tłok, bo ścisk, ale niektórzy nie chcą rezygnować z takiego wydarzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Trochę się zastanawiałam, czy zostać przy Eurowizji, czy wyjść. No i wybrałam tę lepszą opcję, bo zawsze opłaca się wyjść z domu. No i było rodzinne szwendanie się po muzeach, dużo by opowiadać, dużo ciekawostek muzealnych, ale nieustająco zachwyca mnie stara kamienica i znów nie odmówiłam sobie przyjemności wejścia tam, mimo że nieraz już tam byłam. Po prostu wehikuł czasu, czułam się, jakbym się cofnęła w czasie o jakieś 120-150 lat. No bo takie właśnie pomieszczenia w charakterze tamtych lat są zrekonstruowane z wszelkimi akcesoriami, utensyliami tamtych czasów, ale jest też tam parę

0: młodzieży. Jeśli nas słucha, to pozdrawiam, kłaniam się i przysyłam serdeczności. Także warto było wyjść w sobotę wieczorem, a nie siedzieć przed telewizorem. Pozdrawiam serdecznie, jutrzenka.
1: O, czy ja usłyszałem przed chwilą prawie lepiej ja? Warto było wyjść w sobotę wieczorem, a nie siedzieć przed telewizorem. Wzajemnie pozdrawiam serdecznie, pani Jutrzenko, i ciekaw jestem, jakie jest państwa zdanie w tej kwestii. Warto brać udział w Nocy Muzeów? A jeśli tak, to jak państwo z niej skorzystali w tym roku?

Andrzej Rybiński śpiewał nam Bez słów na wiatr. Za chwilkę usłyszymy Diana Ross z zespołem The Supremes, a teraz zaproszenie na wieczór z Radiem Pogoda, chociaż kiedy dni są najdłuższe w roku, 18 to jeszcze popołudnie. Tak czy inaczej, właśnie o 18 zaczyna się Aleja Sław Radia Pogoda, do której dzisiaj Tamara Pawlik-Lipska zaprosiła kogoś, kto w zamierzchłych czasach pracował jako salowa, kto odpisywał czytelnikom na listy do redakcji, a dziś jest jedną z najpoczytniejszych pisarek w naszym kraju. Pewnie się już Państwo domyślili, że chodzi o Katarzynę Grochole. Także szykuje się bardzo ciekawa rozmowa, więc warto być o 18 przy odbiorniku nastawionym na Radio Pogoda. Radio.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.

Malowanie świata zespołowi 2 plus 1 trwa od 72 roku, bo wtedy właśnie miała premierę ta piosenka. Zaraz przed nami piękny utwór w wykonaniu Reny Rolskiej, Come Prima, a teraz no, może to jest dobra pora, żeby zachęcić Państwa do poszukiwań. Bo może Państwo znają kogoś, kto wygląda, rusza się i śpiewa jak Krzysztof Krawczyk. Jeżeli tak jest, to się bardzo dobrze składa, bo właśnie takich osób szukamy. Proszę zatem o to, by Państwo powiedzieli tej osobie, żeby napisała do Radia Pogoda i zgłosiła się do nas. Na stronie radiopogoda.pl w zakładce Polecamy mamy cały duży artykuł na ten temat i tam między innymi wyraźnie zostało napisane. Cechy, które kojarzą się z Krzysztofem Krawczykiem, to gęste, zaczesane włosy, do tego elegancki styl ubioru, spokojny sposób mówienia, ale sceniczna pewność siebie. Styl rodem z lat 70. i 80., klasyczna elegancja i aura gwiazdy estrady. Jeżeli ktoś z Państwa znajomych albo Państwo je posiadają, proszę nie zwlekać, tylko zgłaszać się do Radia Pogoda elektronicznie, pisząc mail pod adres kontakt@radiopogoda.pl. Można dodać zdjęcie i koniecznie proszę napisać parę słów o sobie. Rozstrzygnięcie tej zabawy w Radiu Pogoda po wakacjach, bo 8 września, czyli dokładnie w dniu 80. urodzin Krzysztofa Krawczyka.

0: Radio
1: Anna
0: Pogoda.
1: Jander nagrała tę piosenkę.
0: Najpiękniejsze melodie.
1: Roku. Za chwilkę cofniemy się jeszcze troszkę dalej, bo do 72 roku, kiedy Polska usłyszała po raz pierwszy, co sprawił rytm. Chodzi oczywiście o przebój Andrzeja Dąbrowskiego.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Aha, dokąd lecisz, Biedronko?
1: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
0: A co to za sklep?
1: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
0: Kumam.
2: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
3: Pogodne popołudnie rozpocznie się piosenkami Toto Cutugno, L'Italiano i Skaldów Szanujmy Wspomnienia. Natomiast teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Poznania.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Cyberprzestępcy podszywają się pod NFZ, wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu.
4: Nie klikajcie w podejrzane linki i nie pobierajcie niespodziewanych załączników. A teraz zaglądamy do wrześni. Miasto upamiętni strajk dzieci wrzesińskich sprzed 125 lat. Główne uroczystości odbędą się jutro. Rozpocznie je msza w kościele farnym. Następnie obchody przeniosą się pod pomnik dzieci wrzesińskich. Z kolei w Poznaniu stanął nowy pomnik. Upamiętnia władcę Polski Przemysła II. Pomnik znajduje się na wzgórzu Przemysła. Jutro odbędzie się jego uroczyste odsłonięcie.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
4: W Poznaniu jest pochmurno, ale z przejaśnieniami. Po południu będzie dużo słońca. Termometry wskazują 19 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Jutro ma być podobnie ciepło. Dzisiaj ani jutro nie spodziewajcie się opadów. Kropić może za to w czwartek. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry, wtorkowe popołudnie zaczynamy najpiękniejszymi melodiami Toto Cutugno, Skaldów i Mieczysława Foga. Za pół godziny spotkamy się z Ewą Podolską, żeby posłuchać dalszego ciągu rozmowy z panią profesor Joanną Zajkowską, która jest epidemiologiem i specjalistką chorób zakaźnych. Ta rozmowa będzie dotyczyć, jakby to nazwać, prezentów, które możemy dostać od kleszczy. A za chwilkę wrócimy do tegorocznej Nocy Muzeów.

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

0: atrakcji. Jedną z nich jest kamienica, o której pani Jutrzenka wspominała niedawno i to wzbudziło zainteresowanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mnie zaciekawiła wypowiedź pani Jutrzenki z Wrocławia. Chciałabym dopytać, jeśli to możliwe, o której kamienicy, którą pani Jutrzenka zwiedzała, o której to kamienicy właśnie pani mówiła? Jestem z Wrocławia i bardzo chętnie bym też ją zwiedziła. Pozdrawiam serdecznie pani Piotrze i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Wioletto z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Wioletto i już mówię. Akurat we Wrocławiu to była kamienica pod Złotym Słońcem w Rynku. W niej mieści się Muzeum Pana Tadeusza. Natomiast kamienice można też było zwiedzać w innych miastach podczas nocy muzeów. Na przykład w Opolu to był budynek czynszowy przy ulicy Świętego Wojciecha 9. W Poznaniu to między innymi Dom Polonii, mieszczący się w sercu Starego Rynku w Warszawie. Między innymi otwarte pracownie przy ulicy Ludwiki 1. Najlepiej sprawdzać, gdzie są takie miejsca jeszcze przed nocą muzeów w programach tej imprezy, a te z reguły są dostępne w internecie po prostu.

0: ja.
1: Marek Tarnowski lubi deszcz i tęskni za tym, czego nie może mieć. Dziś 19 maja, więc za 4 dni, 23 w hali Orion, nie Orbita, tylko Orion we Wrocławiu, wystąpi Drupi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgorzata z Wrocławia. Chciałam serdecznie podziękować mojemu kochanemu Radiu Pogoda. Dzisiaj dostałam prezent, czyli bilety na Drupiego i jajkowniki. Tak mówię. Także serdecznie dziękuję. Miałam zadzwonić, bo pocztą miały być bilety przesłane. Wszystko dzisiaj dostałam. Dziękuję serdecznie. Kocham Was. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, Pani Małgorzato, i może do zobaczenia rzeczywiście. To wspaniała wiadomość także dla nas. Proszę po koncercie zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć, jak się Pani bawiła i czy Drupi zaśpiewał wszystkie przeboje, które chciała Pani usłyszeć. A dziś, jutro i aż do piątku mogą Państwo zdobywać bilety dla dwóch osób na ten koncert Drupiego właśnie we Wrocławiu w popołudniowej zabawie Ani tak, ani nie. Natomiast gwarantowaną nagrodą w tej zabawie jest nasza pogodna torba na zakupy. Do zabawy Ani tak, ani nie Monika Tarka zaprasza około 16.30.
3: Słuchasz Radia Pogoda. Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Właśnie mija 12:30, więc czas posłuchać kolejnego odcinka cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek naszego programu Szlachetne Zdrowie. Podobnie jak wczoraj, moim gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska, a rozmawiamy o boreliozie. Pani profesor, znaleźliśmy na sobie kleszcza. Co mamy zrobić?
3: Usunąć go jak najszybciej.
2: Sami?
3: Znaczy niezwłocznie.
2: Sami.
3: Zachęcam do samodzielnego usunięcia. Można zakupić za kilka złotych takie pomocne narzędzia, takie jak kleszczkarta czy pensetę. Można to zrobić samemu. Nie należy zwlekać. Oczywiście to nie jest kwestia tam kilku minut, ale żeby nie czekać do następnego dnia, czy jechać do odległego szpitala. I oczywiście zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.
2: Powiedziała pani, najlepiej zróbmy to samemu. A czy są jakieś sytuacje, w których powinniśmy pójść jednak do lekarza?
3: Czasami w wyjątkowych przypadkach ten kleszcz wkłuje nam się w takie miejsce, na przykład w kącik oka, więc tutaj, czy tutaj, gdzie mamy delikatną skórę, nie wiem, czy gdzieś do przewodu usznego, czyli tutaj dobrze, żeby to zrobił profesjonalista.
2: A co, jeżeli kleszcza usuniemy i żyjemy w niepewności? Zaraził nas, czy nas nie zaraził?
3: Należy się obserwować i jakiekolwiek objawy skonsultować z lekarzem.
2: No właśnie, to jutro porozmawiamy właśnie o tych objawach, które wymagają konsultacji z lekarzem. Do usłyszenia, do jutra. Dziękuję pani profesor.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Jutro Szlachetne Zdrowie pojawi się na naszej antenie około 12:30. A teraz w Radiu Pogoda pojawiają się czerwone gitary.

Małgorzata jakiś czas temu informowała, że przesyłka z biletami na Drupiego, na koncert Drupiego i jajkownikami dotarła, co nas bardzo ucieszyło. Te jajkowniki podpowiedziały mi, że pani Małgorzata wygrała je w porannej szybkiej piątce, bo to Asia Kruk używa terminu miękko jajkowniki, co na język bardziej oficjalny tłumaczy się jako kieliszki do jedzenia jajek na miękko. I one są nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu podczas szybkiej piątki, chwilę po ósmej, natomiast główną nagrodą jest książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert tanie masz. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Została ostatnia reklama.
14: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca. Reklama.
16: Dochodzi 13, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach zespołów Niebiesko-Czarni, Mamo Nasza Mamo i Ricky Epover i Acapulco.
17: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, Nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
0: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie.
3: Chodzi o kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
0: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
17: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
18: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
17: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci poza małżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozieł.
19: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób, dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
17: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
13: Pogoda.
17: Sporo dziś chmur, ale nie wszędzie, bo na zachodzie świeci piękne słońce. Przelotny deszcz może pojawić się zwłaszcza po południu, na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Wrócimy do nocy muzeów oczywiście, bo Państwo są wyraźnie podzieleni w swoich opiniach, ale bez obaw to, że ktoś ma inne zdanie od naszego, nie znaczy wcale, że którakolwiek ze stron tkwi w błędzie. Mamy prawo do własnych zdań. Różnica w nich powinna być raczej powodem do rozmowy. No i może będzie, kto wie. Wrócę do tego za chwilkę, bo teraz czas na najpiękniejsze melodie. Niebiesko-czarnych i Ricky Epovery.

0: Noc, taka wycieczka do Acapulco razem z zespołem Ricky Epover i w Radiu Pogoda. Noc muzeów, że tak wrócę do naszego przewodniego tematu, to okazja dla niektórych, żeby uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach organizowanych nie tylko przez muzea, ale też przez inne instytucje. No ale jak powiedziała dziś jedna ze słuchaczek Radia Pogoda, większość muzeum ma też w tygodniu czy miesiącu tak zwane darmowe dni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Popieram tą panią, która dzwoniła i mówiła o bezsens nocnego zwiedzania z muzeów. Po co stać w kolejkach, skoro w dzień można pójść? Właśnie są dni również bezpłatne. Tak samo jak panorama Racławiska we Wrocławiu. Otóż proszę państwa, ja fizycznie bym nie mógł nocą zwiedzać, bo o 22 ja już po prostu zasypiam.
0: No tak.
1: Nawet drugiej połowy meczu nie mogę oglądać. A przecież dużo ludzi jest takich, którzy idą następny dzień do pracy. To jak oni mogą po nocach chodzić i zwiedzać? Tyle ludzi, obsługi zatrudnia się, żeby to robić. No uważam, że to nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce pójść do muzeum, to pójdzie. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: Pozdrawiam wzajemnie. Jednak jestem odmiennego zdania, panie Bogdanie. To, że niektórzy z nas chodzą wcześniej spać, nie oznacza, że wszyscy prowadzą taki tryb życia, a noc muzeów właśnie dlatego jest organizowana podczas weekendu, żeby jak najmniej osób musiało następnego dnia iść do pracy. No i jeszcze jedno, noc muzeów czasem się może zaczynać nawet o 16. Wrócimy jeszcze do tego tematu i tyle. Przed 14 na pewno zdążymy.

0: Dzięki piosence Wiesławy Drojeckiej zwiedziliśmy sobie kawałeczek Sewilli sprzed kilkudziesięciu lat. Wystarczyło przymknąć oczy. Radio Pogoda gra dziś i nie tylko dziś. Także Państwo to zauważają.
1: Najpierw rano Twist, a teraz Bajor. Widzę, że Radio Pogoda konsekwentnie robi i spełnia dzień dobrych uczynków. No, naprawdę, lepiej dawno nie było.
0: No, nie da się ukryć, że dziś obchodzimy dzień dobrych uczynków, ale mam nadzieję, że Państwu nie tylko dziś podobają się najpiękniejsze melodie, które słychać w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Azzurro, Adriano Celentano, potem grupę Respekt w piosence Krystyny Prońko Cały Maj. No i wrócimy po raz ostatni już do Nocy Muzeów zaraz potem.
2: Radio Pogoda.

0: Tym razem dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
4: No bo zimno jest.
3: Skarpetki mają napis czas to pieniądz. Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
4: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Crossis. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: To jedna z pierwszych piosenek, jakie Krystyna Prońko skomponowała i opublikowała potem jako właśnie piosenkę grupy Respekt. Chyba niezła zapowiedź tego, co później robiła pani Krystyna jako wokalistka już. Jeszcze jeden głos w sprawie Nocy Muzeów teraz i uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Wielka chwała i szacunek dla pani szanownej profesor Marii Popsenckiej za pomysł i rozkręcenie imprezy otwartych muzeów. Myślę, że pomysł jest znakomity. Wieczorem odciąga ludzi od telewizorów, od komputerów. Można się ruszyć i wielkość ludzi zaangażowanych. Panie redaktorze, proszę spojrzeć to z perspektywy szerszej kraju, nie tylko Warszawy. Często po raz pierwszy ma ten kontakt ze sztuką. Wspaniały pomysł. Jestem na tak. Serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Wzajemnie, serdeczności, panie Waldemarze. Bardzo dziękuję, że przypomniał pan profesor Marię Poprzęcką, pomysłodawczynię, jedną z pomysłodawczyń Nocy Muzeów. Nie rozstrzygniemy, czy to wydarzenie ma sens, czy jak twierdził pan Bogdan z Wrocławia, nie ma. Ma sens chyba jednak, znaczy ja jestem zdania, że ma sens, a ten sens to zachęta do zwiedzania. Ktoś, kto zobaczył interesującą ekspozycję, wróci, żeby ją jeszcze raz obejrzeć. Na to właśnie liczą organizatorzy Nocy Muzeów. I oby tak się właśnie działo jak najczęściej.

Radio Pogoda, Frank Sinatra i jedna z jego piosenek wizytówek, czyli Strangers in the Night. Za chwilkę usłyszymy Marię Koterbską w piosence Chłopcy z obcych mórz, a o 14 przywita się Monika Tarka, żeby dotrzymać Państwu popołudniowego towarzystwa. Ja pozwolę sobie teraz zniknąć na 2 tygodnie, takie czary Mary, które też są nazywane urlopem. Usłyszymy się w Boże Ciało o 10, a jutro zapraszam do Radia Pogoda w imieniu Wojtka Babiarczyka.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Zanim zdechnie w oceanie, z trud robą śledź ostatni, a ostatnie gramyć tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

0: A dokąd to, kolego Świerszczu, skaczesz?
1: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
0: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
1: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla Świerszcza i jego nuty.
0: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
2: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowane.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 14, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich zaczynamy wtorkowe, pogodne popołudnie. Na początek Krzysztof Krawczyk zaśpiewa Byle było tak, ale to dopiero za chwilę.
12: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
13: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
12: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
14: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
15: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
14: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii, zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
16: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
14: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
12: Satelita Smile wystartował nad ranem z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
8: Pogoda.
12: Burze możliwe dziś w skrajnych punktach, bo na południowym zachodzie kraju oraz na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, trochę więcej słońca na zachodzie kraju. Na termometrach do 14 stopni na północy, ale także na Podhalu do 18 w centrum, do 23 na Podlesiu i Podlasiu.
11: Minuty po godzinie 14 zaczynamy nasze wtorkowe, pogodne popołudnie, bo u nas zawsze jest, proszę Państwa, pogodnie, niezależnie od tego, co tam czasami widać za oknami, czasami coś nieciekawego się dzieje, ale u nas zawsze pogoda, przynajmniej ta pogoda ducha jest obecna. No i oczywiście pogodne, najpiękniejsze melodie, za chwilę do nich wracamy, ale wcześniej tradycyjne pozdrowienia od Państwa. No właśnie, kto dzisiaj pozdrawia? Słuchaczy Radia Pogoda, dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, Edek z tej strony. Bardzo pokochałem Wasze Radio Pogoda. Jestem młodym słuchaczem, ale wiekowy już. Pozdrawiam. Miłego popołudnia.
11: Dziękuję i nawzajem.
8: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

0: Czasem nie możemy sobie o czymś przypomnieć, albo brakuje nam słowa, które nam z tej pamięci wyleciało, mamy je na końcu języka. Albo jak rozwiązujemy krzyżówkę i nagle mamy takie zaćmienie umysłowe, że już nic więcej nie możemy wpisać, ani żadnego hasła rozwiązać, to wtedy podobno, proszę Państwa, pomaga ruch. Trzeba iść na spacer, przynajmniej 15-minutowy, najlepiej półgodzinny, albo trochę poćwiczyć, poruszać się, może pobiegać, może pojeździć na rowerze, niekoniecznie na zewnątrz, może być stacjonarny i podobno taki ruch 30-minutowy to sprawia cuda i nagle wszystko nam się przypomina i wszystkie szufladki w pamięci i w mózgu nam się otwierają. A druga rzecz to są najnowsze badania naukowców, którzy przez 15 lat badali 40 tysięcy osób w wieku co najmniej 65 lat i stwierdzili, że jedzenie jaj 5 razy w tygodniu obniża ryzyko choroby Alzheimera i to znacznie, bo aż o 27%. No to po prostu naukowcy stwierdzili, że fajnie jest czasem robić sobie jaja.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: słynne kaczuszki, można powiedzieć nieśmiertelne, bo przecież co się nie pójdzie na jakąś imprezę, już na weselu, to obowiązkowo kaczuszki muszą się pojawić. Jeżeli chodzi o jedzenie kaczek, to tutaj język francuski pojawił się nie bez powodu, bo Francuzi są w czołówce narodów, które jedzą dużo kaczek, no ale na pierwszym miejscu zdecydowanie Chińczycy. Oni jedzą tego kaczego mięsa, ale także i kaczych jaj zdecydowanie najwięcej na świecie. No i to jest dobry moment, żeby zadać Państwu tradycyjne o tej porze, czyli o 14:19 pytanie, co dzisiaj u Was na obiad? Może za chwilę się dowiemy, może ktoś z Państwa zainspiruje innych słuchaczy do zrobienia czegoś pysznego.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
15: Cześć, siostrzyczko.
16: Gratulacje.
15: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
16: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
16: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróży. podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Aśka, Wolna Grupa Bukowina, Jędrzej Zaucha, który, jak wspominali jego przyjaciele, bardzo lubił życie towarzyskie, spotykanie się raczej w domach niż poza domem, no i siedzenie przy stole, przy tradycyjnych zakąskach, ale nie tylko, bo podobno uwielbiał domowy żurek czy aromatyczny barszczyk, no i miał podobno słabość do słodyczy i ciast, również tych domowych. A ja dzisiaj jestem ciekawa, co u Państwa na obiad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, mówi Barbara. Pani Moniko, chce Pani wiedzieć, co ja dzisiaj mam na obiad?
0: Chcę.
1: Otóż tylko ziemniaczki z koperkiem.
0: Ojej.
1: I z kefirem. No, to w uczcie niedzielnej, gdzie komunia i wszystkiego było w bród, więc och, jak smakują dzisiaj zwykłe ziemniaki, tylko z kopereczkiem. Naprawdę są pyszne. Dużo serdeczności, chociaż pada deszcz.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Życzę smacznego. No faktycznie, jak się człowiek obie na takim przyjęciu komunijnym, albo już nie mówiąc o weselnym, bo tam jeszcze więcej jest jedzenia, to przynajmniej przez tydzień trzeba trzymać ścisłą dietę. Piękny duet teraz w Radiu Pogoda. Anna Jantar i Andrzej Tenart.

Sława Przybylska, taka jestem zakochana. Mówiłam ostatnio, że pani Sława zdecydowała, że kończy swoją karierę sceniczną, będzie pisać wiersze i prawdopodobnie także oczywiście wydawać, niewykluczone, że będzie się nadal spotykała z fanami, ale już wtedy właśnie podczas takich wieczorków, w czasie których będzie pewnie te swoje wiersze prezentować. Sława Przybylska opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Mogą tego państwo posłuchać, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl, zresztą podobnie jak i innych wykonawców, którzy o tych swoich najpiękniejszych melodiach opowiadali, chociażby jak ostatnio pani Halina Frąckowiak, która ma w swoim repertuarze także piosenkę, która jest polską wersją przeboju, który za chwilę pojawi się na antenie Radia Pogoda, przeboju z filmu Emmanuel w wykonaniu Pierre'a Bachelet. Po prostu ta piosenka tak bardzo spodobała się ukochanemu pani Haliny i ojcu jej syna, że po prostu na jego prośbę nagrała tą polską wersję, ale my posłuchamy oryginału już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
3: Nad miastem mrok.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, we wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Maryla Rodowicz zaśpiewa swoją słynną Małgośkę, ale na razie wiadomości. Jest 15.
14: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom, rodzicom pomagają miasta.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
15: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę.
16: When it was difficult...
15: Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
14: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 zł, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej dwie osoby zginęły, 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły dwie osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz ósmy miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
12: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
14: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
10: Co jest grane w Poznaniu?
16: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla seniorów. Rozpoczęły się zapisy na zajęcia w ramach Srebrnego Fyrtla. To między innymi warsztaty teatralne, spotkania z poznańską gwarą, gra detektywistyczna i nauka szydełkowania. Seniorzy spotkają się w przestrzeni Poznańskiego Centrum Świadczeń przy Ratajczaka 44. Tymczasem trwa festiwal fabuły. Do Poznania przyjechali wybitni pisarze i pisarki, wśród nich Dorota Masłowska, Wojciech Tochman oraz ukraiński pisarz Serhii Żadan. Festiwal fabuły potrwa do soboty w Centrum Kultury Zamek. W klubie Blue Note natomiast zaśpiewa Ewa Bem. Będzie jej towarzyszyć Andrzej Jagodziński Band. Podczas koncertu usłyszycie największe przeboje artystki oraz mniej znane utwory. Koncert odbędzie się 6 czerwca o 19 w klubie Blue Note.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
14: Słońce i chmury dziś na zmianę, przelotny deszcz, a burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Umiarkowanie ciepło do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na północnym wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na Polesiu.
13: Minut po godzinie 15:00. To jest wtorkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. U nas przede wszystkim rządzi muzyka i mam wrażenie, że za to przede wszystkim Państwo kochają Radio Pogoda. Za chwilę więc Małgosia Maryli Rodowicz będzie z Pani Charlem Bena i Kinga, a potem piosenka na specjalne życzenie słuchaczki Radia Pogoda, bo tak mogą sobie Państwo życzyć piosenkę, a ja, jeżeli tylko uda nam się ją wyszukać, chętnie z przyjemnością Państwu ją zagram.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zapraszam Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

utwór zaproponowany do nagrania zespołowi The Drifters, ale grupa odrzuciła, twierdząc, że to nie jest muzyka w jej stylu. No i skorzystał na tym Benny King. Spanish Harlem, jeden z największych przybojów muzyki soulowej, chociaż jak twierdzili jego twórcy, korzystali też trochę z inspiracji muzyką poważną, między innymi dziełami Maurice Ravela czy Claude'a Debussy'ego, więc takie różne gatunki muzyczne czasem się przeprowadzają.

na antenie Radia Pogoda, ale przy okazji to też taki moment, w którym warto wspomnieć o koncercie życzeń, bo przecież to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, czyli Dzień Matki, dokładnie za tydzień, w przyszły wtorek, więc na pewno w koncercie życzeń, takich życzeń dla mamy nie zabraknie. Robert Janowski serdecznie zaprasza, też będzie grał dla Państwa przepiękne piosenki. Na pewno będzie mnóstwo wzruszeń zresztą właśnie z tego powodu w koncertach życzeń i w sobotę, i w niedzielę. Zapraszam w imieniu Roberta od 10 do 14. A już teraz Bernard Ładysz i Leokadia Rymkiewicz-Ładysz. Matko moja, ja wiem.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Śleszyńska.
1: Panna.

0: Barbara Rylska, Panna Mania, gra na mandolinie. Mandolina kiedyś była bardzo, bardzo popularna, ale czytałam kiedyś sporo o mandolinie i podobno bardzo lubili także na niej grać Antonio Vivaldi czy Ludwig van Beethoven, tak więc no, instrument, proszę Państwa, wszechstronny. Już za kilka minut Marek Grechuta w Dzikie Wino Zaplątani, będzie też Cuppa Romana i Szochnach Acht.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Grupa Romana i Szloch na Hacht, czyli wszystko, z czego słyną Włosi i Włochy, włożone do jednego garnka, z którego powstała taka zupa rzymska przed momentem. No ale nie było chyba ani słowa o modzie włoskiej, która przecież, no tak podobnie jak i moda francuska, kształtuje gusta ludzi na całym świecie, chociaż ostatnio trochę szokują. Przypominam sobie taki sezon chyba 2 lata temu, kiedy na wybiegi wyszły modelki i modele ubrane, no co tu dużo mówić, takie kołdry puchowe po prostu, narzucone niedbale na siebie. Nie wiem, rok temu czy 2 lata temu jedna z włoskich firm pokazała też luksusowe torby z cielęcej skóry, jakby nie było, ale do złudzenia przypominały foliowe worki na śmieci, takie czarne albo niebieskie, z których korzystamy na co dzień. No a teraz, proszę Państwa, jedna z włoskich firm, czyli Prada, pokazała kolejną rzecz, która podobno będzie modna w tym roku, ale do złudzenia przypomina takie fartuszki, w których, no ja pamiętam, że chodziły panie kucharki w przedszkolu czy w szkole podstawowej, ale taki fartuszek miała też moja babcia i zawsze się w nim krzątała po kuchni, taki stylonowy czy nylonowy, w takie drobne wzorki, jasno lub ciemno niebieski, nakładany na ubranie, żeby po prostu ubrania nie niszczyć. Teraz w tym, proszę Państwa, chodzą modelki światowej sławy po wybiegach. Ale czy wyjdą w tym na ulicę? Tego nie

0: tematów związanych z Grecją, tego greckiego ciepła w polskiej wersji piosenki. Greckie wino Anna German, ale ta piosenka tak naprawdę ma swój rodowód w Niemczech, konkretnie wtedy jeszcze w RFN-ie, bo to były lata 70., bo do nas ci emigranci z Grecji przybyli głównie na przełomie lat 40. i 50., w tym między innymi właśnie rodzina Eleni, o czym Eleni zresztą opowiadała na antenie Radia Pogoda, a do Niemiec ta największa emigracja Greków przybywała w latach 60., na początku lat 70., głównie pracowali w Zagłębiu Rury i czuli się tam bardzo osamotnieni, tęsknili za krajem. No i właśnie ta niemiecka wersja piosenki opowiada o tej tęsknocie za krajem i o tym, jak Grecy spotykają się w greckiej kafejce, bo tylko tam mogą poczuć smak swojego kraju i tam wspominać zostawione tam domy i zostawione tam rodziny. Taka jest grecka i niemiecka wersja właśnie tego przeboju. A u nas przed chwilą Anna German, a za kilka minut Pat Boone, Speedy Gonzales czy Wiesław Michnikowski. Adio pomidory.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Została ostatnia reklama. sprawdź to sam. Checkidout kusi ceną każdy dział.
21: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
23: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, te witaminy przebogate.

Lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Ekipa Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-kar.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Lato w Half Price.

0: mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda i wtorkowego pogodnego popołudnia. Wracamy już niedługo do najpiękniejszych melodii. Z Anną Jurksztowicz sprawdzimy stan pogody, a grupa Smołki zaśpiewa o tym, jak to jest mieszkać tuż obok Alicji. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 16.
8: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego Kraków wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
9: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem, czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
8: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
10: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
11: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
10: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
11: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
10: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
12: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
10: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
13: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
10: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Superpuchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
8: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
2: Co jest grane w Poznaniu?
14: Urszula Salamon, zapraszam. W ten weekend warto wybrać się do Mosiny. Przed nami 3 dni pełne muzyki, sportu, spotkań i dobrej energii. Wystąpią m.in. zespół Enej i kabaret FIFA Rafa. W niedzielę o 9.30 wystartuje bieg Elegant na piątkę. Dni Mosiny potrwają od piątku do niedzieli. I kolejna propozycja dla aktywnych. 30 maja odbędzie się pierwszy w tym roku poznański spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Start 30 maja o 11. Na koniec zaproszenie do teatru. W polskim zobaczycie Śluby Panieńskie. Sztuka oparta jest na słynnej komedii Aleksandra Fredry. Zobaczycie ją od dzisiaj do czwartku o 19 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
15: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
16: Padać dziś może jeszcze przelotnie, jedynie burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Słońce na zmianę z chmurami, do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 w centrum i 23 na wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na wschodzie.
7: No właśnie, burzowo jeszcze i deszczowo przez 2, maksymalnie 3 dni, jak twierdzą synoptycy, a później bardzo, bardzo ciepło dzisiaj w pogodnym poranku. Asia i Zygmunt mówili zresztą, że już w najbliższy poniedziałek termometry mają pokazywać nawet 32 stopnie Celsjusza. To tak a propos stanu pogody, który, jak mówiłam, za chwilę sprawdzimy z Anną Jurkszczawicz, ale będzie też pogoda ducha Hanny Banaszak, bo to przede wszystkim na antenie Radia Pogoda się liczy, proszę Państwa. No i zaproszę Was również do konkursu Kursu Ani Tak, Ani Nie, w którym można będzie wygrać podwójne zaproszenie na wrocławski koncert Drupiego.
15: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Living Next Door to Alice i zespół Smokey. No niektórzy mówili na nich po prostu Smoki w czasie PRL-u. A za chwilę Piotr Frączewski, chłopcy z naszej ulicy. Pan Piotr będzie już na początku czerwca obchodził swoje 80. urodziny. Śpiewa o swoich czasach dzieciństwa w tej piosence i chociaż urodził się w Łodzi, to wychowywał, dorastał w Warszawie. To było po wojnie. Ślady zniszczeń wojennych na Ochocie to było jego takie środowisko, w którym bawił się jako mały chłopiec, czyli bawił się po prostu na gruzach i zgliszczach zburzonych kamienic. W jednym z wywiadów wspominał, że był łobuziakiem, ale troszeczkę spokorniał wtedy, kiedy dostał swój pierwszy motorower. To był Simpson o pojemności 50 cm sześciennych, który jego dzielny tata wniósł na czwarte piętro przedwojennej kamienicy, w której mieszkali. I opowiadał dalej, że gdy nie było rodziców w domu, raz udało mu się uruchomić ten motorower,

0: Samochodów też kiedyś było dużo mniej niż teraz. No to o chłopcach z naszej ulicy. Piotr Frączewski.
1: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Kuba Naszek oczywiście w Radiu Pogoda. Telefon od państwa.
1: Pani Moniczko,
0: tak?
1: Wziąłbym udział w konkursie ani tak, ani nie, ale nagrodą jest torba Radia Pogoda.
0: Mhm.
1: Gdybym wygrał, to poszedłbym z torbami. Zatem muszę się poważnie nad tym zastanowić. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja zawsze powtarzam, wtedy kiedy do wygrania jest w konkursie torba na zakupy z logo Radia Pogoda, że specjalnie właśnie rozdaję jedną torbę, a nie dwie czy trzy, żeby właśnie nie puścić państwa z torbami. Torba na zakupy z logo Radia Pogoda to jest nagroda gwarantowana w tym tygodniu w konkursie, a dodatkowo można wygrać podwójne bilety na koncert Drupiego, który wystąpi w hali Orion we Wrocławiu już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja. No Drupi wiadomo, wokalista włoski, więc takie pytania inspirowane Włochami. O włoskie potrawy będę się dzisiaj państwa pytać, a numer telefonu, pod którym już teraz przyjmuję państwa zgłoszenia do konkursu, to 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
5: No bo zimno jest.
4: Skarpetki mają napis "Czas to pieniądz".
5: Mhm.
4: Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
5: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja "Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom" trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.

0: Przyłapałam Państwa na bujaniu się w rytm tej pięknej piosenki. Mieczysław Fok, Waltz François przed momentem. Czas zagrać za 27 minut 17.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Ze mną dzisiaj pan Wojtek. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Panie Wojtku, torba na zakupy z logo Radia Pogoda już należy do pana. Tak ja po prostu chciałam się dobrą wiadomością przywitać. O.
2: Czyli z torbami nie pójdę.
0: Nie, z jedną torbą, więc to bezpieczne, mam nadzieję. I też ta torba tak zbyt wiele tych zakupów nie mieści, więc też spokojnie portfel będzie nadal pełny,
2: to
0: panie
2: chyba,
0: Wojtku.
2: Chyba żonie dam.
0: Dobrze, oczywiście, bardzo proszę, my kobiety
2: żeby
0: lubimy torby.
2: Żeby zakupów nie robiła.
0: Rozumiem. No dobrze, teraz czas wygrać podwójne bilety na koncert Drupiego. Przypomnę, Drupi we Wrocławiu zaśpiewa już najbliższą sobotę, czyli 23 maja. Ale przed panem oczywiście zadanie, które polega na tym, żeby dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań, na dodatek w czasie 30 sekund i nie można używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne, panie Wojtku?
2: Oczywiście, oczywiście.
0: Dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Pytam dziś o włoskie potrawy. Czas, start! Czy Włochy słyną z pizzy?
2: Oczywiście.
0: Czy lubi pan pizzę z szynką i ananasem?
2: Nie za bardzo.
0: A mówiłam, żeby nie używać.
2: Ajć.
0: Troszkę zabolało, ale mam nadzieję, że nie
2: to
0: za
2: zabolało.
0: Bardzo. Panie Wojtku, no to zostaje pan z torbą. Właściwie żona. Pan z niczym póki co. Ale zapraszam ponownie.
2: Wie pani, no
0: bywa. Life is brutal and full of zasadzka. Panie Wojtku, ale cieszę się, że pan z uśmiechem i z humorem do tego podchodzi.
2: Ale oczywiście, to jest wszystko przyjemność.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ściski dla żony.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: most w Awinion, a Dzień Mostowca, proszę Państwa, był wczoraj. Ewa Damarczyk przed momentem na antenie Radia Pogoda. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju święta, to dzisiaj z kolei Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, więc serdecznie pozdrawiamy. Jest też, przepraszam, że niektórym to przypominam, ale niektórym trzeba przypomnieć, Dzień Mycia Samochodów, ale dzisiaj także Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, o czym wyśpiewuje pani Ania z Wrocławia.
1: Ty wiesz zawsze, co przepisać, gdzie na konsultacje wysłać. Przyjmiesz choć pacjentów wiele i odpiszesz też w niedzielę, bo jesteś lekarzem familijnym, 25 lat rodzinnym, i choć me wnętrze demaskujesz, to zawsze mnie przyjmujesz. Dla mojej kochanej Iwonki, Ani i Martynki.
0: No właśnie, pozdrowienia serdeczne dla lekarzy rodzinnych. Bardzo Wam dziękujemy za opiekę.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu. końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Przelotny deszcz z burzami możliwy dziś jeszcze na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem i lokalnie też gradem. Uwaga na krajowej 62 na odcinku Radziejów Brześć Kujawski. Tutaj wystrzeliła opona w ciężarówce. Obowiązuje tu ruch wahadłowy.
18: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
19: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 17, przed nami więc wiadomości, a po wiadomościach Stania Kozłowska i Krzysztof Krawczyk.
20: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
20: Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
0: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
21: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
22: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
0: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
22: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
0: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy.
20: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
23: Pierwszy raz na Metallice?
24: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
23: Co jest takiego w Metallice?
25: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
24: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
20: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogoda.
20: Dziś wieczorem do późnych godzin nocnych możliwe są burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. A jutro dzień słoneczny i ciepły do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich do 20 stopni w centrum i 23 na Polesiu.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: 4 minuty po godzinie 17, może Państwa zaskoczę, ale byłam 2 razy na koncertach Metalliki w Polsce i to naprawdę jest wyjątkowe przeżycie, zwłaszcza, że ten zespół bardzo często wykonuje ukłon w stronę polskich fanów, wykonując polskie piosenki. Tak grali m.in. Sen o Warszawie, Czesława Niemena, Kocham Cię, Kochanie Moje, to z repertuaru zespołu Manam, czy chociażby Wehikuł Czasu, który doskonale może Państwo znają z repertuaru zespołu Jam. A w Radiu Pogoda już za chwilę Stania Kozłowska, piosenka Płyń błękitnym niebem, a później ciekawa wiadomość dla fanów Krzysztofa Krawczyka.
3: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Krzysztof Krawczyk, niezapomniany. W tym roku przypada 5. rocznica śmierci wokalisty, ale też 80. rocznica jego urodzin. To, proszę Państwa, już we wrześniu. No i z tej okazji Radio Pogoda poszukuje sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli ktoś z Państwa czuje się jak polski Elvis Presley, to proszę koniecznie się zgłosić. No, głos to nie jest warunek obowiązkowy, liczy się raczej wygląd, charyzma, no i przede wszystkim sympatia do Krzysztofa Krawczyka. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem mailowym kontakt@radiopogoda.pl. Proszę po prostu napisać, dlaczego Państwo uważają, że są podobni do Krzysztofa Krawczyka. Jak załączą Państwo jakieś zdjęcie, to oczywiście też będzie to mile widziane. No, ta bujna czupryna, jakieś okulary przeciwsłoneczne, kapelusz może na głowie, oczywiście wąs. To są takie cechy charakterystyczne. Pamiętam pana Krzysztofa właśnie z takiego wyglądu. Na scenie jest też takiej ponadczasowej elegancji, bo przeważnie występował w marynarkach, ale lubił też zakładać szaliki. No, od razu uprzedzam pytanie od pań, które słuchają Radia Pogoda. Tak, zgłoszenia od pani też są mile widziane. Zresztą program Twoja twarz brzmi znajomo. Udowadnia, że nawet i kobieta dobrze ucharakteryzowana może spokojnie wyglądać. Jak na przykład Krzysztof Krawczyk. Tak więc czekamy na zgłoszenia. kontakt@radiopogoda.pl. Rozstrzygnięcie tego konkursu na sobowtóra Krzysztofa Krawczyka w 80. rocznicę jego urodzin, czyli 8 września.

Jerzy Połomski z Alibabkami, bo z dziewczynami, kiedy 1 maja zwiedzaliśmy razem z Państwem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, to tam dopytywałam się, jakie właśnie muzeum otrzymało pamiątki po panu Jerzym Połomskim, które przekazała jego menadżerka. Okazało się, że to było kilka pudeł, które były w piwnicy mieszkania, w piwnicy domu, w którym mieszkał pan Jerzy, no i oczywiście też w mieszkaniu pana Jerzego. Między innymi prywatne zapiski pana Jerzego, kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet zeszytów z różnymi zapiskami i wspomnieniami, ale też prywatne nagrania, bo pan Jerzy, zanim nagrywał piosenkę w

0: studio, czy wystąpił z tym repertuarem na koncertach, to nagrywał sam dla siebie te utwory, żeby potem odsłuchiwać, w jaki sposób one brzmią i po prostu wprowadzać jakieś zmiany, żeby te utwory brzmiały jak najlepiej. Te pamiątki, ale także wiele innych można będzie już niedługo w muzeum zobaczyć. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze do tego tematu i do tej wystawy, którą muzeum przygotowuje, wracać w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: rozpakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: A tym razem to nie ja dzwonię do Państwa, tylko Państwo dzwonią do mnie.
2: Witam serdecznie Pani Moniko. Andrzej z Wrocławia się kłania, mieszkający pod Oławą w tej chwili obecnie. Chciałem Pani serdecznie podziękować, bo w zeszłym tygodniu otrzymałem legitymację klubu, do którego Pani mnie osobiście zapisała. Dziękuję Pani serdecznie. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam, jestem bardzo zadowolony.
1: Panie Andrzeju, bardzo się cieszę, że jest pan zadowolony. Zawsze przy tej okazji użycia tego słowa przypomina mi się słynny kabaret, słynny sketch kabaretu Moralnego Niepokoju. Będzie pan zadowolony o remoncie i o tych, którzy do tego remontu się zabierają. Będzie pan zadowolony. Ale nie, tak na serio, naprawdę. Będą państwo zadowoleni, jak dołączą do Klubu Pogodnych Ludzi, dostaną naszą legitymację, a także radio pogodową przypinkę, bo z tym wiążą się no nie tylko przyjemność tego, że tworzymy razem paczkę przyjaciół Radia Pogoda, ale też pewne przywileje. Między innymi na przykład na taką legitymację można wchodzić zupełnie za darmo na różne wydarzenia kulturalne, na różnego rodzaju wystawy. Także serdecznie zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. Znajdą tam Państwo artykuł Dołącz do Klubu Pogodnych Ludzi, także proszę tam sobie już doczytać szczegóły. Czekam na Państwa zgłoszenia, ale oczywiście jak wolicie drogę telefoniczną, to też można zadzwonić. 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

0: Nowy taki optymizm, proszę Państwa, towarzyszył nam zawsze. Jeszcze w zielone gramy Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. A na naszej antenie po 18:00 Aleja Sław. No, czy dzisiaj się pojawi nowy gość? Właśnie, że tak, ale o tym Tamara Pawlik-Lipska.
1: Właśnie, że tak. Właśnie taki tytuł nosi książka najnowsza Katarzyny Grocholi. I ta książka poświęcona jest temu, co dzieje się w życiu kultowej już Judyty 20 lat później. No i właśnie z Katarzyną Grocholą. O tej książce, o Judycie, o bohaterach wokół Judyty i nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiać w Alei Sław, Radio Pogoda.
0: Właśnie, czyli proszę Państwa, za jakieś pół godziny jedna z najpopularniejszych polskich pisarek pojawi się na antenie Radia Pogoda. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro po 14:00. Monika Tarka. Do usłyszenia.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Co za dzień.
8: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Reklama.
25: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9. Pol-car.pl.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Burze z silnym wiatrem i ulewami oraz lokalnie gradem możliwe jeszcze dziś na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Tutaj obowiązują alerty przed burzami. Awaria ciężarówki na A4 może jeszcze utrudniać jazdę w stronę Wrocławia. Uwaga, w okolicach węzła Krzyżowa. A w Chorzowie dziś jedźcie ostrożnie. W rejonie Stadionu Śląskiego obowiązują zmiany w ruchu w związku z koncertem Metalliki.
25: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Jest godzina 18, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. Potem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z gościem w Alei Sław. Kto to będzie? Zostańcie z nami.
10: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
10: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywotnie żywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
12: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
10: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
13: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie pożegna się z angielskim klubem. Wraz z końcem sezonu ogłosiły media z Wysp. Jego następcą ma zostać Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracował dekadę, wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
13: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda.
10: Do wieczora miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie możliwe burze, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym wschodzie i na północy. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: W książkach tej autorki od dawna zaczytują się kobiety. Właściwie, jak twierdzi ona sama, nie tylko kobiety. I właśnie dzisiaj o najnowszej książce i nie tylko, Katarzyny Grocholi. Będziemy rozmawiać w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu Radio Pogoda i program Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem w kąciku.
1: W kąciku, czytelniczym kąciku.
2: W kąciku czytelniczym.
1: Tak, bo dzisiaj, no oczywiście w związku z tym, że pisarka do nas zawitała, to tak sobie pozwolę chyba trochę o książce najnowszej porozmawiać.
2: Może zaczniemy od tego, że gdy tylko zobaczyła pani na ulicy samochód jadący pod prąd.
1: Tak, zgadza się. Tak,
2: to pomyślała pani, że jestem Judytą i że będę, to na pewno ja w środku.
1: No
2: a
1: niestety.
2: Tu niespodzianka.
1: Niespodzianka, ale niestety to chyba trochę tak jest, że jednak autorów utożsamia się z tymi postaciami, my jako czytelnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Ależ oczywiście, ja naprawdę jak usłyszałam od sąsiada, że nie mam tylnych świateł, to natychmiast pojechałam z awanturą do dealera, który mi sprzedał mój pierwszy samochód. I on wtedy podjechał ze mną pod jakąś bramę świetlistą, potem kazał mi odjechać, potem kazał mi nacisnąć stop, potem kazał mi jeszcze bliżej bramy, po czym kazał mi spojrzeć w lusterko i ta brama świeciła na czerwono. I on powiedział, proszę pani, po tym poznajemy światła stopu. Ja mówię, ale sąsiad ma dwa.
1: Okay.
2: On powiedział tak, a pani ma jeden.
1: Jakby...
2: Bo to był taki samochód.
1: No właśnie, ale tutaj tak sobie właśnie pomyślałam, dlatego między innymi, że Judyta jakby mogłaby rzeczywiście
2: mogłaby to
1: absolutnie
2: samo zrobić.
1: Pojechać czerską pod prąd.
2: Mogłaby i na pewno by miała samochód jakiś, kto ją jakby spytał, jaki ma samochód, to ona by odpowiedziała, w jakim kolorze.
1: To też, to chyba też nie tylko judytowe, ale takie, no niestety trochę
2: normalne,
1: kobiece.
2: Chyba kobiece.
1: Normalne, o, podoba mi się to.
2: Jaki samochód i ile tam ma do setki, tak. Jak on ma kolor określony, prawda?
1: Absolutnie. Jakby, co panią skłoniło do tego, żeby ta Judyta wróciła na kartę powieści po 20
2: chyba
1: latach?
2: Chyba pandemia i moja przyjaciółka.
1: Ale już po pandemii trochę jest
2: No dobrze, no ale to trzeba
1: zajmuje
2: się przywiązać do tego pomysłu. No i trzeba ją jakoś przywołać, prawda?
1: Aha.
2: Bo ja na siłę nie umiem pisać.
1: Dobrze, czyli była pandemia i...
2: Była pandemia i ona mnie poprosiła, że są takie trudne czasy i żeby może Judyta się wypowiedziała, ale sobie pomyślałam, co biedna siedzi w domu zamknięta, co ona ma wesołego do powiedzenia. Nic. Grochola nie ma nic wesołego do powiedzenia, to i ona. Ale potem jakoś pomalutku zaczęło mi się przebijać. A poza tym uznałam, że świat realny jest momentami tak bardzo nieprzyjemny, że naprawdę stworzę sobie świat, w którym się czuję dobrze. I wróciłam do tamtego świata.
1: A my do tej rozmowy wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: sama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Judyta, bohaterka książek Katarzyny Grocholi, kiedyś mówiła nigdy w życiu, a teraz mówi właśnie, że tak, bo taki tytuł nosi najnowsza książka mojej dzisiejszej gościni Katarzyny Grocholi. Książka, która właśnie opowiada o Judycie 20 lat później.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czytając tę książkę miałam takie poczucie, że tam wszystko, niby są problemy i tak dalej, nie chcę też za dużo zdradzać, ale że jednak tam jest tak miło, przyjemnie.
3: No, nie ma zbyt wielu ludzi poruszających się wyłącznie w wirtualnym świecie. Komputer służy bardziej jako maszyna do pisania, no i jak się dziecko dorwie, prawda, to obejrzy jakiś film. Natomiast oni się też porozumiewają normalnie, rozmawiają ze sobą. Tamci ludzie mają przyjaciół na żywo, a nie 1 385 000 osób na Facebooku.
2: No niestety, ale chyba zaczynamy powoli też ten Facebook traktować jako takie już normalne też narzędzie do komunikacji.
3: Ja rozumiem, że tam być może można, ja akurat na Facebook nie umiem wchodzić, mam połączony z Instagramem, więc troszeczkę jestem taka pitoma w tej sprawie, ale rozumiem, że ci, którzy nam jakoś towarzyszą, można ich być może poprosić o pomoc albo o radę i to jest dużo łatwiejsze niż przejście się do przyjaciela, prawda? Szczególnie jeżeli my jesteśmy w Milanówku, a przyjaciel we Wrocławiu.
2: To prawda, to ale może. Też Judyta tutaj stawia na rozmowy face to face, że tak ujmę, tak, niepolskiego określenia.
3: Oczywiście.
2: Że tak użyję.
3: Ale ja myślę, że to jest fajne, że jest rodzina, są przyjaciele i to jest taki świat, który ja mam obok siebie i który też użyczam.
2: No ale też jest to biuro matrymonialne, to jednak bym chciała zdradzić. No i jakby tutaj, czy pani kiedyś była w takim miejscu w rzeczywistości?
3: Ja pracowałam w takim miejscu.
2: Okej.
3: Więc to znowu musiałam Judycie pożyczyć
2: część siebie,
3: troszkę ze swojego życia.
2: I czy to rzeczywiście tak było, że ludzie tam potrafili znaleźć tę drugą połowę?
3: No, niestety nie tylko tak było, ale były rzeczy w ogóle wymykające się, które się nie znalazły w książce, bo one były nieprawdopodobne. Słowo nieprawdopodobny nie znaczy kłamliwy, tylko że się coś zdarzyło, co było absolutnym zaskoczeniem. Na przykład przyszedł bardzo niskorosły pan, bardzo, bardzo niskorosły, który powiedział, że chce się zapisać. Właścicielka biura powiedziała, że nie. Po prostu wie, że wzrost u kobiet jest tak znaczący, że ona po prostu nie widzi partnerki, która by zaakceptowała jego niski wzrost, bo kobiety bardzo dbają o to, żeby przypadkiem mężczyzna nie był niższy. A on był niższy po prostu od wszystkich. Absolutnie. A on powiedział, że mimo wszystko chce się zapisać. Ona go zapisała nawet bez wpisowego. No i 6 tygodni później zapisała się do naszego biura niskorosła pani.
2: To jest wręcz nieprawdopodobne.
3: To jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Zresztą był o nich również reportaż w telewizji, więc nie zdradzam tutaj specjalnych tajemnic. Pobrali się, mało tego, wykonywali te same zawody. Więc no po prostu takie rzeczy się nie zdarzają i gdybym je opisała, to by wszyscy powiedzieli, o Jezus, Grochola znowu coś wymyślił.
2: Nakłamała.
3: Nakłamała. Jest niewiarygodna. A tymczasem jestem niewiarygodna. To zupełnie ma inne znaczenie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
22: Burze z silnym wiatrem i ulewami, a miejscami z gradem mogą dziś jeszcze utrudniać jazdę w niektórych regionach. W Chorzowie koncert Metaliki i utrudnienia wokół stadionu, a na trasie S19 na Lubelszczyźnie uwaga między węzłami Kraśnik Północ, Kraśnik Południe. Osobówka wjechała w bariery i tutaj mogą być jeszcze spore utrudnienia na pasie w stronę Lublina.
21: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślała pani właśnie o tym, że ta Judyta już jednak wróci, ta decyzja zapadła. Trudno było wymyślić całą otoczkę, co teraz się będzie działo w życiu Judyty?
2: Nie, szybko mi moja córka powiedziała, o czym mam pisać.
1: Córka nakazała pisać książkę. Tak. Czyli najpierw pomysł przyjaciółki. Tak. Córka powiedziała, co pisać.
2: A potem córka powiedziała, że już czas i to, mam zrobić to i to. I...
1: Czyli pani tylko zrealizowała pomysły.
2: Właściwie tak.
1: Mhm. Okej, okay. No nie wierzę, nie wierzę, że to było aż tak.
2: No nie no, musiałam to wypełnić jeszcze.
1: Jednak liczba stron musiała się zgadzać. Tak. No właśnie, ale pomoc córki była rzeczywiście duża i nieoceniona?
2: Czy... Jednym zdaniem powiedziała mi i dostosowałam się tym razem.
1: Okej, okay. No dobrze, czyli tak, biuro matrymonialne jest z pani życia, w życiu Judyty.
2: Jest.
1: Co jeszcze w Judycie znajdziemy z pani życia?
2: No, znajdziemy córkę moją jakoś, znajdziemy moje wnuki oraz wszystkie małe dzieci, które mi służyły pomocą.
1: Tak właśnie pomyślałam,
2: postaci,
1: że tutaj ten wątek wnuków mógł być wzięty z rzeczywistości.
2: No myślę, że poza tym kobieta 30 parę lat, bo Tosia ma dzisiaj 30 parę lat, naprawdę, która się znajduje na zakręcie, zasługuje na najwyższą uwagę i na jakiś happy end. Mm-hmm. Po prostu. Takie jest moje zdanie. Nie zmienię go bez względu na okoliczności.
1: Chociaż chyba w takiej ostatniej rzeczywistości to tak coraz trudniej z tymi happy endami i tymi związkami, które się dobrze kończą.
2: No im trudniej, tym właśnie będę bardziej o nich pisać.
1: Mhm. Znowu mamy też wątek remontu.
2: No ale kto nie ma w swoim życiorysie wątku remontu?
1: To akurat prawda. To tak, a właśnie, tak co 20 lat mniej więcej i ten remont się wydarza. Tak właśnie z tym wątkiem remontu to bardziej pomyślałam, że to tutaj być może córka pani podpowiadała, że remont musi być.
2: Moja córka zawsze twierdzi, że remont musi być. Nie znam innej osoby, która tak często remontuje. Nie tylko innych, ale również siebie. Mhm. Ale moja córka ma wyjątkową zdolność do wiedzy, że ten fotel, który widzi na wystawie w sklepie 200-metrowym, nie zmieści się w moich drzwiach. A ja muszę to sprawdzić. I on się rzeczywiście nie mieści.
1: Dobrze, że zwroty można już teraz dość często uskuteczniać w sklepach.
2: No ja nawet kiedyś pożyczyłam kanapę, żeby ją przymierzyć za całe 200 zł.
1: Rozumiem, że skoro tutaj padło słowo pożyczyłam, to również ta kanapa się nie zmieściła.
2: Nie, ona się zmieściła akurat szczęśliwie, natomiast zapłaciłam, musiałam za to zapłacić, to znaczy za przewóz tej kanapy. Mhm. I podpisać odpowiednie papiery w razie, gdyby ona nie wróciła.
1: Okej.
2: Okay. Więc na 2 godziny pożyczono mi ze sklepu kanapę.
1: Do rozmowy z Katarzyną Grocholą wracamy dosłownie za parę chwil w Radiu Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Ale tu ruch.
5: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
4: O, kwiat pszczelej młodzieży.
5: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
4: Tu zapylam tam z tobą.
6: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: 19 na zegarach, to oznacza, że czas teraz na wiadomości i prognozę pogody, a potem nasze dalsze spotkanie w Alei Sław Radia Pogoda.
16: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
16: Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 52 grosze, za benzynę 98 7 zł. 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
17: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
16: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
18: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
16: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
14: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
16: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
14: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
16: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
19: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W kadrze znalazł się jej długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze.
19: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
9: Pogoda.
16: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Rozmawiamy o tym, co robi Judyta, kultowa bohaterka książek Katarzyny Grocholi po 20 latach. A jeśli są Państwo bardzo ciekawi, co robi, no to też zapraszam do sięgnięcia po najnowszą książkę Katarzyny Grocholi pod tytułem właśnie, że tak. O tej książce też trochę dzisiaj rozmawiamy, ale nie tylko. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przygotowując się do rozmowy z panią, znalazłam kilka artykułów zatytułowanych Grochola po latach powraca. No, ja tak zaczęłam się zastanawiać.
2: Po jakich latach, nie?
1: No właśnie, jakby rozumiem, że Judyta po latach powróciła, no ale...
2: Ale Grochola jest cały czas.
1: Ale Grochola cały czas i cały czas pani pisze. Tylko, że tak, teraz się zastanawiam, no bo skoro już w pandemii padł ten pomysł na napisanie kolejnej części poświęconej Judycie, no to jak długo pani zajmuje pisanie książki?
2: No średnio piszę jedną rocznie.
1: Aha.
2: I jakoś tak się ustaliło. Ustaliłam sama ze sobą może, że tak jest. Tę rzeczywiście napisałam szybko, bo miałam dużo notatek. Mhm. I jakoś tak koło sierpnia, jak zaczęły wyłazić różne nieprzyjemne rzeczy związane ze światem, które nas otacza, to sobie pomyślałam, o nie, wracam do przeszłości. Świat jest miły, przyjaciele są obok, rodzina jest jakąś stabilnością i ważnym wątkiem w każdej mojej powieści zresztą. Mhm. Nawet jeżeli się ludzie rozwodzą, to w dobrym celu porzucają coś, co naprawdę im nie służy, tak jak w Trzepocie skrzydeł. Mhm. Więc pomyślałam sobie, że mój świat będę sobie robić sama. Mhm. I tym samym świat Judyty oczywiście.
1: Czy pani jest... przykłada się do pisania i zadaje sobie na przykład, że dzisiaj muszę napisać ileś stron.
2: Niestety bardzo zazdroszczę innym, którzy to robią. Nie, no po prostu siadam na chwilę, potem się okazuje, że jest trzecia w nocy. Albo wstaję skoro świt o 9:00 i obiecuję sobie, że od 10:00 już nic innego, tylko praca. No i przypominam sobie o tym o 16:20, bo trzeba było pojechać po kwiatki albo...
1: Pranie. Pranie, suszarka i te sprawy, tak?
2: Albo oczywiście, albo coś takiego.
1: Czyli jednak taka praca zdalna w domu nie służy pani.
2: Praca mi bardzo służy, tylko ja nie służę za bardzo tej pracy.
1: Rozumiem.
2: Bo... praca czasami na mnie czeka. W domu się w ogóle trudno pracuje. Ja wiem, że ludzie marzą o tym, żeby pracować w domu, ale łączenie pracy z domem to albo się jest cały czas na wypoczynku, czyli, że tak się wyrażę, robi się, co wpadnie do głowy, prawda? Albo się jest zawsze w pracy, nawet jeżeli się idzie spać. I ja nie umiem tego za bardzo odróżniać.
1: Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, jak mieliśmy przez chwilę pracę zdalną, choć radiowo rzeczywiście jest to trudne, no to miałam przynajmniej taki wewnętrzny przymus, żeby się przebrać do pracy, czyli wyjść z tej piżamy, nawet jak byłam w domu. Czy na przykład pani robi sobie jakąś przestrzeń albo jakieś takie właśnie rzeczy, które oznaczają, że tak, teraz będę pisać, tak, teraz jestem w pracy?
2: Tak, zapalam zawsze świeczkę.
1: Aha.
2: Białą świeczkę. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że kiedyś pisałam, jak nie było prądu. I naprawdę pisałam przy świeczce i nie na komputerze. Jakoś wydaje mi się, że bez względu na to, jak słoneczny jest dzień, ta biała świeca zapalona świadczy o tym, nie ruszać mnie, pisze.
1: Czy reszta domowników szanuje tę białą świecę?
2: Nie bardzo, bo... bo mąż szanuje, a psy mają gdzieś.
1: Okej, okay, no jak wiadomo, psy są pełnoprawnymi członkami rodziny.
2: No oczywiście.
1: Co zapewne oznacza, że trochę kłopotów z pisaniem też bywa, bo przytulaski muszą być.
2: No oczywiście muszą być przytulaski, poza tym trzeba naszczekać bezzębnymi paszczami na mnie od czasu do czasu. Mhm.
1: Czyli tutaj też widzę pewne podobieństwo, to z kolei do przyjaciółki Judyty, że jednak dom pełen psów to u pani również się sprawdza.
2: Nie tylko przyjaciółka Judyty ma 4 psy, moja przyjaciółka ma 6 dwa koty i wszystkie pięknie wychowuje i naprawdę, a nie mogę tego powiedzieć, bo się córka obrazi, ale psy mojej córki, które są fantastyczne i głównie siedzą na człowieku. Jakby u niej posiedziały ze 3 dni, byłyby najlepiej wychowanymi psami na świecie.
1: To było bardzo dyplomatyczne.
2: Ma cudowne psy, które po prostu kochają człowieka tak bardzo, że nie ma mowy o pisaniu albo o pracy w domu.
1: do rozmowy nie tylko o psach i nie tylko o Judycie, ale i o książkach. I nie tylko. Wrócimy z Katarzyną Grocholą za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
3: No bo zimno jest.
2: Skarpetki mają napis "Czas to pieniądz". Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
3: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
1: Asia Kruch i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy pani zaczynała pisać o Judycie, te 20 lat plus temu, miała pani takie poczucie, że ta Judyta tak bardzo wejdzie do kultury?
2: Nie, zupełnie nie. Ale ja byłam przedtem korektorką. Bardzo dawno temu, kiedy książki były wydawane w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy albo 150 tysięcy egzemplarzy. Więc pamiętam, jak przy podpisywaniu umowy tak walczyłam o te 10 groszy więcej po 100 tysiącach egzemplarzy i tak na mnie właściciele wydawnictwa spojrzeli i zapytali, czy ja sobie zdaję sprawę, co jest w Polsce bestsellerem. No ja powiedziałam, no to tym bardziej możecie podpisać, nie? A oni powiedzieli wtedy 10 tysięcy, to już jest dobrze sprzedająca się książka. Ja na to wzruszyłam ramionami i powiedziałam, no to co szkodzi, że miałam miasto. Okay. Ale nie była to pycha, ani raczej, jakby to określił mój dziadzieś, troszkę głupota.
1: Okej.
2: Okay. To znaczy, ja gdzieś pamiętałam z przeszłości coś i wydawało mi się, że nie ma przeszkód przecież żadnych.
1: No tak, ale potem i filmy, i nawet jak są grupy remontowe na Facebooku, z którego pani nie korzysta, to na przykład dziewczyny, które remontują domy, mówią do siebie periudytko.
2: Tak.
1: I to jest właśnie, wydaje mi się, takim wręcz fenomenem. I jakby nie wszystkie postaci tak wchodzą.
2: Tak, ale myślę, że Judyta się pojawiła w dobrym momencie, ponieważ ja dość szczerze o niej pisałam, a na poziomie emocjonalnym myślę, że rozpoznajemy nawet w bohaterach książki coś prawdziwego lub fałszywego. Judyta nie była doskonała. Judyta co innego mówiła, co innego myślała. Była wściekła, to się momentami strzelała focha, prawda? A w jej głowie buzowały myśli, no niech ja tylko nigdy w życiu, nigdy więcej. A tu furtka ją uwierała w plecy, jak ją całował przyszły ukochany. I myślę, że to my robimy. To znaczy, nie zawsze jesteśmy konsekwentne, nie zawsze mówimy to, co myślimy, może czasami na całe szczęście. Dajemy sobie, Judyta, myślę, dała prawo do pomyłek, do tego, że chociaż nie jestem doskonała, to jestem prawdziwa z krwi i kości, chcę kochać, kocham swoją córkę, życzę swojemu byłemu mężowi złotozębnej Joli z ospą, chociaż jak ją spotkała w drugiej części, to Jola się okazała bardzo miłą, sympatyczną osobą, która w ogóle nie miała żadnej ospy, ani żadnych złotych zębów.
1: Jakby myślenie trochę typowe w niektórych sytuacjach życiowych.
2: Myślę,
1: o drugiej kobiecie.
2: Tak. Ja po prostu odważyłam się o tym napisać i nagle się okazało, że wszystkie my, kobiety, podobnie myślimy, podobnie działamy, płaczemy wtedy, kiedy nikt nie widzi, prawda? Nie obnosimy się ze swoimi ranami za bardzo, ale że też łatwo nas zranić, ale też łatwo nas ucieszyć i tak dalej, i tak dalej. Lubię Judytę.
1: Kogo jeszcze lubi pani z opowieści o Judycie? Wszyscy bohaterowie
2: zdecydowanie
1: są
2: bardzo
1: ulubieni?
2: Lubię wszystkich. Lubię rodziców Judyty. Zresztą rodzice Judyty niesamowicie wpłynęli również na moje życie, ponieważ moi rodzice byli zupełnie w innej konfiguracji. Natomiast pani na targu, która sprzedawała kwiaty, kiedyś wyręczyła, wyjęła z wiadra wszystkie peonie, które tam miała, nie wiem, 30 albo 50 i powiedziała, pani Kasiu, te kwiaty ode mnie za tych pani rodziców, oni są identyczni jak moi. I sobie pomyślałam, że takie przemieszanie wirtualnej rzeczywistości, czy książkowej rzeczywistości, z rzeczywistością prawdziwą. Zadzwoniłam do matki, powiedziałam, że dostała kwiaty.
1: Do tej książkowej zadzwonić pani nie mogła.
2: Do tej książkowej nie mogłam zadzwonić.
1: Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest dzisiaj Katarzyna Grochola. To nie koniec naszej rozmowy. Zostańcie państwo z nami. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Ja też na przykład bardzo uśmiechnęłam się w przypadku tutaj wnuczki Judyty, która dodaje słówko mianowicie, to chyba możemy zdradzić, do zdań, które
2: tak, moja
1: mówi.
2: Córka dodawała słowo chyba albowiem. I na właśnie mówiła, idziemy na spacer albowiem.
1: I właśnie ja bardzo się uśmiechnęłam, ponieważ z kolei moja 5-letnia córka
2: mówi,
1: że jest sfrustrowana i widzę, że absolutnie nie rozumie, co to znaczy.
2: Oczywiście.
1: Ale właśnie to jest coś takiego chyba, że pani musi bardzo wnikliwie obserwować świat, żeby wyłapywać takie rzeczy.
2: No tak, ale ten świat też podrzuca mi bez przerwy takie rzeczy. Ja zresztą wykorzystałam jedną historię z moją własną wnuczką i zapytałam ją, czy mogę. Przeczytałam jej ten fragmencik. Dziewczynka miała inaczej na imię wtedy. Wanda na mnie spojrzała i powiedziała, no ale jeżeli to jest moja historia, to dlaczego ona się inaczej nazywa?
1: Czyli rośnie
2: gwiazda. Ale chcesz w książce całej przy wymyślonych rzeczach być. Ona mówi, no oczywiście. I Jasiek powinien być Antkiem. No tu nie posunęłam się do tego, żeby z własnego dorosłego już dzisiaj wnuka robić 15-latka. Ale zmieniłam jednym ruchem ręki na prośbę wnuczki, bardzo proszę.
1: No dobrze, jeśli już tutaj od małego jest taka potrzeba bycia gwiazdeczką, no to babcia pomoże.
2: Nie, jak moje, to dlaczego nie ja, prawda? Bardzo mi się to spodobało.
1: Czy pani się ucieszyła, że również pani córka zaczęła być rozpoznawalna i że jakby
2: Matko.
1: Staliście się taką rodziną, która powoli gdzieś tam, kto nie wchodzi do
2: przecież
1: tej rodziny, jest rozpoznawalny?
2: To jest nieprawdopodobna duma, kiedy dziecko własnymi siłami, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą, że mamusia jej pomogła.
1: Nie, no to wiadomo.
2: Ale to już to zostawmy.
1: Polskie myślenie, tak.
2: Tak. Wchodzi na jakąś nieznaną mi kompletnie orbitę. Zaczyna być znakomitą projektantką wnętrz. Robi swoje. Ja pamiętam, jak ja byłam zdziwiona, że ona zrezygnowała. Ona w wieku 18 lat dostała się do telewizji. Prowadziła Rower Błażeja. Jeszcze wtedy, kiedy ja nie wydałam żadnej książki. Była pierwszą osobą, która mnie zaprosiła do tej telewizji. Na skrable z Bralczykiem Rower Błażeja tak wymyślił. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, że twoje własne dziecko osiąga jakiś nieprawdopodobny sukces. Jest osobą rozpoznawalną, lubianą. Zaczyna zarabiać na siebie. Zresztą Dorota, pracując w telewizji, zarabiała 3 razy więcej niż ja. Ja pamiętam, jak za pierwszą pensję kupiła mi kosmetyki, których ja nie kupowałam, bo mnie nie było stać, i zapłaciła rachunki. To było naprawdę wzruszające. Ja na to nie wpadłam, jak zaczęłam pracować w wieku lat 19. Tylko sobie kupiłam stanik w Peweksie za całą pensję.
1: Wow!
2: No, taki był wtedy mniej
1: taki
2: więcej
1: były ceny.
2: Przekładnik
1: okay.
2: cenowy.
1: No tak, ale tak sobie też myślę, że to i dla pani, i dla córki, i też trochę już i dla wnuków czasami chyba bywa uciążliwe, że nigdzie sobie nie wyjdziecie i
2: nie to. Nie, wprost przeciwnie. Ja w ogóle tego nie odczuwam. Umówmy się, ja jednak nie jestem taką gwiazdą, na którą by się zwracało uwagę.
1: No błagam, tutaj absolutnie zaprzeczę.
2: No to okej.
1: Mówi się, że
2: zawsze
1: jest pani najbardziej znaną polską pisarką.
2: Okej, jeżeli tak ludzie myślą i mówią, to bardzo mi miło i to czasami widzę na ulicy, bo ktoś mnie zaczepia. Ale nigdy nie mam takiego wrażenia, że spotka mnie coś przykrego, albo że to będzie za dużo, albo zupełnie nie. Mogę się naprawdę poruszać. Wkładam swój kożuch na piżamę, jadę na targ.
1: Czyli najpierw książki, które czytają miliony, a potem kożuch na piżamę i na targ. Taka właśnie jest Katarzyna Grochola, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo. Ulica Rynkowa 160.
16: Została ostatnia reklama.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrócę jeszcze do ekranizacji pierwszej powieści o Judycie. Gdy pani w ogóle usłyszała o tym pomyśle, to co się działo w pani głowie?
2: Jakoś pamiętam, że wtedy byłam w terapii i bardzo uważałam, żeby mi nie odbiło. Choć byłam już bardzo dorosła, bo przecież to miałam 40 lat, więc to nie był taki sukces młodego człowieka, tylko tak się rozglądałam po świecie i tylko sobie pomyślałam, żeby mi nie odwaliło. No nie mogło mi specjalnie odwalić, ponieważ pierwsze pieniądze dostałam dosyć późno, znaczące jakieś, a wszyscy mnie pytali, co robię z tymi pieniędzmi, bo ludzie myślą, że jak książka kosztuje 60 zł, to ja mam 60 zł.
1: No tak, wiemy niestety, jak to wygląda w rzeczywistości. No tak, ale potem pojawiły się te informacje, kto będzie w obsadzie, a tu obsada też gruba.
2: Obsada została zmieniona. Byli tam inni aktorzy zatrudnieni. Zresztą bardzo jestem wdzięczna producentom, których zaprosiłam na sztukę Pozwól mi odejść, moją, w której grała Danusia Stenka i którą reżyserowała Izabela Cylińska. No i oni, jak zobaczyli Stenkę, to też się w niej zakochali. A ponieważ moim ulubionym wtedy mężczyzną na świecie był Artur Żmijewski, bo był ciepłym, zresztą taki jest do dzisiaj, tylko mówię o tym, co było kiedyś, to jakoś wydawało mi się, że to będzie cudowne połączenie i tak też się stało jakoś, więc...
1: Czy zatem jest już plan albo jakieś przecieki, że ta książka też zostanie zekranizowana?
2: Mogę tylko powiedzieć, że mam wielką, ogromniastą nadzieję na to.
1: No, powiem szczerze, że czytając książkę, właśnie od razu układały mi się pewne sceny w głowie. Miałam wrażenie, że to jest takie mocno filmowe i takie już prawie gotowe do tego,
2: tak,
1: żeby to zekranizować.
2: Ja piszę scenami zresztą. Ja chyba w ogóle piszę scenami. Aha. I no, mam nadzieję.
1: A gdy pani właśnie pisze, to ma pani w głowie obraz tych swoich bohaterów? Oni są już tacy jeden do jednego zwizualizowani?
2: No w tej chwili zdecydowanie. Po ekranizacji Nigdy w życiu zawsze widzę Danusię. Nie wiem, jak jest z innymi, bo nie sięgam, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast Danusię widzę, ona jest cudowną aktorką, cudowną, dramatyczną również aktorką, więc tym bardziej się cieszę, że zagrała w komedii. I mam nadzieję, że zagra.
1: Czy będzie kolejna część opowieści o Judycie?
2: I nie mogę tego powiedzieć, bo dopóki tego nie poczuję, to nie obiecam, bo nie lubię pisać pod przymusem. Natomiast nie wykluczam tego, bo skoro jakoś się właśnie być może zaczęło układać, to może coś tam trzeba znowu namącić.
1: To co się wtedy wydarzyło te 20 lat temu, że jednak Judyta poszła w kąt na tyle lat?
2: Nie, ona nie poszła w kąt. Były następne części przecież.
1: Znaczy, no tak, no ale były cztery części i
2: po czwartej
1: nastąpiła przerwa. I ta przerwa trwała 20 lat.
2: No nie wiem, bo wyszła za mąż w tamtej czwartej książce, to może dlatego.
1: Aha, czyli tutaj na zasadzie, tak jak w bajkach, żyli długo i szczęśliwie, był ślub.
2: A potem nagle, prawda, coś się dzieje.
1: Okej. Okay. No ale nie miała pani już wcześniej jakiejś takiej myśli, żeby wrócić do Judyty?
2: Nie wiem, ale bardzo wyraźnie czułam, że nie chodzi o piątą część Judyty. Że chodzi o Nigdy w życiu. Książka miała się zresztą nazywać Nigdy w życiu 2.
1: Aha.
2: Nawet okładkę mi zrobił bardzo piękną Andrzej do tej książki. Ale potem sobie pomyślałam, że nie, że to jest też mylące. Dlaczego Nigdy w życiu 2, jak były następne części Judyty, że niech będzie właśnie, że tak. Po tym wszystkim zapieraniu się w żywe oczy, nigdy więcej, nigdy w życiu, po moim trupie, niech będzie właśnie, że tak.
1: Więc co jest w tej opowieści właśnie, że tak?
2: Życie, miłość, przyjaźń, walka o swoje, Nieporozumienia, które zamieniają się w coś dobrego. Niepokój, który zamienia się w harmonię. Wszystko jest na tak.
1: Zostańcie Państwo z nami do rozmowy z Katarzyną Grocholą. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A, dokąd lecisz, Biedronko?
3: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
2: A co to za sklep?
3: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
2: Kumam.
4: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Została ostatnia reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Uwielbiam czytać książki tej kobiety, ale po tej rozmowie uwielbiam także jej słuchać. Myślę, że Państwo mogą mieć podobne wrażenia. Katarzyna Grochola dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Oprócz oczywiście treści, o których mówi pani Katarzyna, polecam wsłuchać się w jej przepiękną barwę głosu. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy w ramach programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Malej Sław jest dzisiaj Katarzyna Grochola, a rozmawiamy między innymi o Judycie, bohaterce Kiedyś, Nigdy w życiu i kilku innych książek jej poświęconych, a także piątej najnowszej części Właśnie, że tak, którą mogą znaleźć Państwo w księgarniach.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy u Pani w życiu też tak było, że Pani się właśnie wtedy zorientowała,
2: tak,
1: czego już Pani chce?
2: Nie, zorientowałam się, czego na pewno nie chcę.
1: Okay.
2: I to było bardzo istotne. Bo to otwiera drzwi do tego, czego chcę, prawda?
1: Czyli rozumiem, że wtedy zapadła decyzja, że chce Pani pisać.
2: Nie, pisać to ja chcę i pisałam od 4 roku życia, to było dla mnie jasne i...
1: No tak, ale jeszcze przy okazji tam się inne zawody też w Pani życiu
2: Mnóstwo
1: pojawiły.
2: Mnóstwo zawodów się trafiało, ponieważ nie byłam pisarką wydawaną, ale byłam pisarką, która pisze do szuflady. Zresztą moja matka mi powiedziała, że pisarz pisze.
1: Okej.
2: Niekoniecznie wydaje. Powiedziała, wiesz, Kafka pisał całe życie do szuflady. Więc chodziło też o to, poza tym żaden pisarz nie utrzyma się z pisania książek, prawda? Wtedy też jakoś tak powiedziałam mojej matce, to będę pierwsza. Z takim, prawda? A, nigdy, że ty jeszcze zobaczysz, jeszcze ci pokażę.
1: No, tak się okazało, że akurat wymyśliła sobie tak pani, pokazała pani.
2: No tak, ale to takie zadziorne myślenie, jak się jest młodym człowiekiem, że ja wam pokażę, nie zawsze się sprawdza. Pamiętam, że jak zdałam poprawkową maturę, to sobie pomyślałam, ty jeszcze moja szkoła, jeszcze zobaczysz za te upokorzenia, tu na białym koniu przejadę Wawelską. No a dzisiaj wiszę na korytarzu szkolnym wokół tych słynnych aktorów, którzy też skończyli to liceum i tak sobie myślę, ty dziewuszko, o sobie, z takim pewnym politowaniem.
1: Ale dlaczego z politowaniem? No miała dziewuszka plan.
2: No tak.
1: No i rzeczywiście pokazała.
2: Tak, ale
1: no.
2: To nic nie zmienia. To, że gdzieś wiszę w jakiejś szkole, w której wolałam się No jak ktoś nie chce czegoś robić, to on się co robi?
1: Obija.
2: Obija. Tak, obija. Dziękuję bardzo. Wiedziałam, że to jest na o. Więc obijałam się nieco i pisałam dramatyczne opowiadania albo dramatyczne rzeczy o naszej pani od chemii na przykład. Wchodziła z powiewem fartucha jak czarnoskrzydły ptak. Fartuch był biały ze śladami kwasu siarkowego. Ona zresztą kiedyś przeczytała ten mój kawałek, bo zapytała, co ja tam robię. Ja oczywiście zbladłam. Bardzo groźna nauczycielka, szalenie miła, bardzo ją do dzisiaj lubię, do dzisiaj uczy. I naprawdę ją lubię, natomiast grozą wiało po prostu. Mucha było słychać w klasie.
1: To jeszcze czasy autorytetów wśród nauczycieli.
2: Tak, okay. Tak. Zresztą bardzo przyjemne czasy. Ja współczuję dzisiejszym nauczycielom.
1: To dużo tych rzeczy pani napisała do szuflady, zanim coś zostało wydane?
2: Tak. Mnóstwo opowiadań, które potem zostały wydane w podaniu o miłość. No i jeszcze tam mam dużo różnych rzeczy, które gdzieś komuś dawałam do przeczytania.
1: A to jest szansa, że one się jeszcze ukażą?
2: No, no w takiej formie na pewno nie, ale myślę, że w takim taki zaczyn do chleba przechowywany w lodówce tam buzuje.
1: Okay.
2: Na prawdziwym zakwasie i ja tak mam takie zakwasy w szufladzie do przyszłych książek.
1: Czyli tak, to już pani mi zdradziła, że w takim razie pomysły na kolejne książki są, że być może ta Judyta to jeszcze nie wiadomo, ale tak coś czuję, że chyba wróci.
2: Może tak być.
1: Czy w tym momencie coś pani pisze, skoro pisarz pisze cały czas?
2: No piszę i bardzo zabiegam myślami i modlitwą o film.
1: O, oh, wow.
2: Bardzo, więc jakoś... Ale piszę. Jeszcze nie powiem, co piszę, bo ten...
1: Bo tajemnica? No dobrze, no
2: nie
1: niech tak,
2: tak
1: będzie.
2: Mówić, bo tak się od razu potem coś robi i potem wszyscy chcą już następnej książki. A ja naprawdę nie mogę pisać książki co miesiąc.
1: Dlaczego? Słucham, teraz no zamieniam właśnie, słuch. Dlaczego nie może być Judyty co miesiąc? Ja jestem absolutnie fanką, chociaż tutaj zdradzę, mocno się zdziwiłam, że jakoś tak czytając nigdy w życiu nie dotarło do mnie, że Judyta ma 37 lat wtedy. A teraz pomyślałam sobie, że o Boże, to ja jestem starsza już od niej niż ona wtedy. I tak mnie to trochę zaskoczyło.
2: Starsza?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Nie mamy tu kamer.
1: Nie, nie mamy.
2: Ludzie, ona kłamie.
1: Nie, nie kłamie. Mogę pokazać dowód.
2: Ta dziewczyna kłamie.
1: Dlatego tak pomyślałam sobie, że to jakby w trochę innym momencie życia Judyta wtedy była z nastoletnią córką. No więc teraz... Powiem tak, bardzo długo czekałam na kolejną Judytę i tutaj czuję się jako przedstawicielka tych wszystkich kobiet i dziewczyn, które czekały długo na Judytę, więc słucham, dlaczego co miesiąc nie może być Judyty?
2: Właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, bo właściwie piszę bardzo szybko na komputerze i bezwzrocznie. I gdybym tak stłukła 25 stron codziennie, to wyprzedziłabym Barbarę Cartland, która miała swoje książki 5 razy 25, 125 stron. Liczyła każda, ona dyktowała codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel. I wydawała 4 książeczki w miesiącu. I one wszystkie, no umówmy się, one się różnią od siebie, bo raz
1: był lepszy tydzień.
2: Księżniczka, tak, ze stajennym, a raz stajenna z księciem, prawda? Mm-hmm. No, niemniej jednak podziwiam ją, bo te książeczki są, przeczytałam 3, różne i one się dobrze kończą i one są o miłości. No, ale ona wstawała rano, ubierała się na różową i dyktowała. I miała sekretarza. Ja niestety nie mam sekretarza. Oto dlaczego nie piszę jednej Judyty miesięcznie. Dziękuję bardzo za uświadomienie mi tego faktu.
1: No tak, to tutaj do wydawnictwa zwracamy się z prośbą o sekretarza dla Katarzyny Grocholi. Będzie szybciej, będzie
2: podobno
1: więcej.
2: W komputerze już można dyktować i on to zapisuje.
1: Nie wypowiem się w tym temacie, niestety technologicznie aż tak nie ogarniam.
2: No to dziękuję bardzo, że jest ktoś jeszcze. Jakbyście Państwo wiedzieli, co należy zrobić, żeby mówić.
1: Gdzie kliknąć, żeby
2: gdzie
1: mówić?
2: Gdzie kliknąć, to dajcie znać, proszę, przekażą mi.
1: Zapraszamy do kontaktu zatem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając znowu do tej Judyty, ja wiem po prostu,
2: dobrze,
1: że kręcę się.
2: Dobrze, fajna jest ta Judyta.
1: No właśnie, jest super fajna. I tak sobie myślę, czy pani sama się z nią w dużej części utożsamiała kiedyś?
2: No, ona w ogóle była mną. To znaczy, ja jej dałam do pierwszej części prawie całkowicie swoje życie, swoje psy, swoje koty. Imiona, które miały koty mojej przyjaciółki obok. Przypominam Ratunku i Ojej. Moje się nazywały Zaraz i Potem. Więc jak wychodziłyśmy, to naprawdę w tej naszej wioseczce maleńkiej, która już jest zabudowana, niosły się krzyki: Ojej, Ratunku, Zaraz, Potem. I tak było naprawdę. Nie chciało mi się wymyślać jakichś nowych nazw dla osób, które są, traktuje zwierzęta jak osobowo, że tak się wyrażę, dla osób, które żyją wśród nas. No, moja przyjaciółka Zośka została Ulą, bo miałyśmy furteczkę między sobą i nie widziałam powodu, żeby cokolwiek wymyślać, skoro to wszystko się zdarzało między nami, między moją córką i jej córkami. No, nie pojawił się wtedy nikt na białym koniu.

0: ja pracowałam przecież i odpowiadałam na listy, więc Judyta też musiała tak pracować, bo nie mogłabym wymyślić innego zawodu, którego nie znałam, prawda?
1: Pomyślałam sobie o tym, że to chyba nie byłoby aż takie trudne, żeby wymyślić zawód, którego się nie zna.
0: Ale na przykład wymyśliła, że jest florecistką.
1: Okej.
0: Okay. A ja nie odróżniam floretu od fletu, mniej więcej.
1: Trzabli?
0: No to lub.
1: Czy coś?
0: Lub, tak, czy coś. Więc bardzo dużo miała ze mnie. Mhm. Natomiast to nie znaczy, że to jest książka o mnie, prawda? Mhm. I to nie znaczy, że ja się składam wyłącznie w 100% z Judyty. No, jestem w jakichś 7% nią.
1: Często mówi się o tym, że pisze pani dla kobiet. Czy ma pani na przykład też sygnały od mężczyzn?
0: O Jezu, jakie fajne.
1: Czytają jednak.
0: Ja lubię. Mam takich trzech fajnych facetów, których już znam, bo przychodzą na targi. Mhm. Kiedyś jeden z nich przyszedł z wszystkimi moimi 17 książkami w plecaku.
1: I kazał sobie wszystkie podpisać?
0: Wszystkie sobie kazał podpisać. Powiedział, że się nauczył dzięki mnie traktowania kobiet z szacunkiem i miłością, bo teraz już wie, że jak ona mówi tak, to może znaczyć bardzo różne rzeczy.
1: Okej.
0: I mam takich dwóch dorosłych facetów, którzy bardzo pięknie do mnie napisali, że na przykład Przegryź dżownicę jest książką tak nieprawdopodobnie emocjonalną, że zasługuje na... A to jest rzadkie, prawda? To my się tym dzielimy. Mhm. A poza tym emocjonalnie to my jesteśmy takie bardziej podatne, że tak się wyrażę. Mhm. Więc bardzo mnie to cieszy, ale ja nie piszę ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ani dla dzieci, ani dla starców. Ja piszę dla siebie, a jeżeli ktoś mnie czyta, no to jest niezwykle dla mnie ważne oczywiście i takie nobilitujące i cudowne i... Ale nie mogę pisać dla kogoś. Muszę pisać dla siebie.
1: No ale gdy pani pisze, to gdzieś tam nie myśli pani jednak o tym, kto jest odbiorcą?
0: Nigdy nie myślałam o tym, kto jest odbiorcą.
1: No to skoro pani pisze dla siebie, to w takim razie po co jest wydawca i ten proces wydawania książki?
0: Po to, żeby mogła dalej pisać dla siebie.
1: A, okej, okay, dobrze, czyli tu wszystko już mamy jasne.
0: Tak.
1: No ale to na przykład, nie wiem, czasami jest tak, że pisarze twierdzą, że na przykład napisali coś i im się to nie podoba. To jeśli pani pisze dla siebie, to...
0: Nie, przede wszystkim nie puszczę niczego, co mi się nie podoba.
1: Aha.
0: Oczywiście, że dzisiaj bym parę rzeczy bardzo zmieniła. Mhm. Ale i tu mówię zupełnie serio, że jedną z moich mocniejszych zalet jest to, że nie jestem perfekcjonistką. Nie muszę być doskonała. Nie musi moja książka być doskonała. Mhm. Ona się oczywiście albo spodoba komuś bardziej, albo mniej, albo się w ogóle nie spodoba. Natomiast ja bym nie mogła skończyć żadnej książki, gdybym chciała, żeby ona była perfekcyjna. Mhm. Ponieważ poprawiać można w kółko, naprawdę.
1: To prawda, można zrobić potem tylko gorzej.
0: Można zrobić 40, które będą tak wyciśnięte i odwrotnie z 200 można zrobić 700, mhm, żeby tam potłumaczyć wszystkie rzeczy. Nie, musi być taki moment, kiedy ja już wiem, że sięgnęłam tego dolnego dna szufladki i okej. Okay. I co będzie, to będzie. Dla mnie jest okej. Okay.
1: Czy pani, pisząc książkę, że tak ujmę, zaczyna od początku i
0: zaczynam
1: kończy...
0: zawsze od końca.
1: O właśnie. Tak sobie pomyślałam, że...
0: Mam ostatnie zdanie.
1: Okej. Okay.
0: Ono się może zmieniać czasami, ale mam ostatnie zdanie.
1: Często się zmienia?
0: Parę razy mi się to zdarzyło. Mhm. Ale muszę mieć ostatnie zdanie, jakbym miała coś, co mnie będzie podtrzymywać i z czego będą tam wyrastać różne rzeczy.
1: A w tej rozmowie nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego zdania. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Katarzyna Grochola. Wracamy za kilka chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

Pierwsza w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

po lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu. Miłości nie wyznania.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Łatwo się pani rozprasza, gdy pani pisze? Czy jak już pani wejdzie w świat pisania, to koniec?
2: No mam wyłączony telefon po pierwsze. Muszę mieć ciszę. Lubię mieć ciszę. W ciszy odpoczywam. Inne rzeczy mi się pojawiają. Każdy dźwięk, czy muzyka, czy cokolwiek się dzieje, wybija mnie z takiego rytmu, ale też jak już jestem zajęta tym dłubaniem i tym szybkim pisaniem, to też właściwie jak coś walnie obok drzewo, to nie wstanę i nie zobaczę.
1: To niech leży.
2: Że wichura. Tak, to nie leży, bo ja muszę zdanie skończyć.
1: Okej. Okay. No i właśnie, to już ustaliłyśmy, że psy tego nie rozumieją, no i niestety
2: psy nie
1: tutaj...
2: rozumieją. Wchodzą mi, drapią pazurami, takie małe srajtki.
1: A mąż jednak szanuje tę ciszę.
2: Mąż mi wtedy gotuje i w ogóle.
1: Okej. Okay. No. Czyli jeszcze dba o dobrostan pisarki
2: tak,
1: w domu.
2: Tak, i jak się kładę nawet na 15 minut, to mnie nie budzi po 3 godzinach, albo widać mi było tyle potrzeba.
1: Okej. Okay.
2: Co dla mnie jest straszne, bo zwracam się do każdego z was, nocnych Marków. Czasami chcecie pospać pół godzinki po południu, prawda? Ale nie więcej, żeby nie tracić życia. To nie z moim mężem. On wam pozwoli spać do rana.
1: Gdyby pani nie pisała książek, to co by pani robiła w życiu? Myślała kiedyś pani o tym?
2: Nie, pisałabym na pewno cały czas, ale na przykład...

0: Ale czy to jest jakiś konkretny gatunek tych seriali, czy tak,
1: no, pamiętam,
0: jak leci?
1: Pamiętam, że tak było z Doktorem House'em.
0: Okej.
1: Okay. Że po prostu, no, 2 tygodnie mi zajęło.
0: Czyli znowu ci lekarze jednak tam są gdzieś.
1: No poza tym moim ukochanym oczywiście serialem wszechczasów uważam, że są Przyjaciele. Mm-hmm. Ponieważ tam jest tyle mądrych i dobrych rzeczy, które się dzieją między ludźmi. Wiem, że ten serial ma 30 lat. Wiem, że niektórzy z tego serialu już nie żyją. Wiem, że jestem starszą panią. Ale kurczę, naprawdę po prostu wracam do tych momentów, kiedy ten telefon był na sznurku, mm-hmm, i trzeba było zadzwonić i się łapało taksówkę na lotnisko, żeby zatrzymać samochód ze względu na brak paliczka. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jest to opowieść o ludziach żywych. Nie bardzo mnie interesuje świat, w którym nagrodzony obraz namalowany przez sztuczną inteligencję zajmuje jakieś pierwsze miejsce. Gdzieś.
0: Okej. Okay.
1: Nie, sztuka przynależy do nas, do ptaków również, prawda, które potrafią nieprawdopodobne rzeczy robić. I do nas i do zwierząt, więc tak powiem. Natomiast nie do sztucznych tworów zasilanych elektrycznością.
0: Ale to wyczuwam jakąś taką nostalgię trochę za tak zwanymi czasami dawnymi.
1: One były dobre, ponieważ te czasy były inne, ale w tych czasach naprawdę myśmy jako dzieciaki dostawali kromkę chleba z masłem i biegliśmy na 4 godziny do lasu, albo nad rzekę, albo się bawić na trzepaku, albo zwiedzać kanały, albo przejść do jakiegoś parku i tam się bawić w Indian lub w Chowanego, lub robić jakiekolwiek rzeczy, które się wymykały. Oczywiście były to bezpieczniejsze czasy. Dzisiejsze dzieci nie wychodzą na podwórko.
0: Same, już w ogóle.
1: Same. Te dorosłe, być może blokersi, siedzą pozamykani w tych okropnych blokach, na jakiejś ławce, piją piwo. Fajnie, jeśli wpadną na coś fajnego, jak ta cudowna akcja, która się odbyła.
0: Mhm, Łatwo Gang.
1: To jest tak, Łatwo Gang. I to jest absolutnie rewelacyjne i cudowne. Ale nikt im nie dał tej przestrzeni do wzrastania gdzie indziej. Nie wiemy, ile talentów tam się tłucze po tych blokowiskach, które nigdy nie zostaną rozpoznane. I nie mówię tutaj o rozpoznawaniu wyłącznie youtuberskim i ktoś ma 2 miliony odsłon, bo nie wiem, bo pokazuje kosmetyki czy coś. Nie wiem za bardzo, co się dzieje na tych kanałach. No teraz wiem, że Gang jest cudowny. Ale mówię o tych ludziach, którzy nie mają w sobie takiej potrzeby, żeby czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, coś zmienić. Sięgać wyżej niż ten sprzęt komputerowy, który naprawdę, jak wysiądzie elektryczność, to zobaczymy, jak jest nic nie wart. Jak wtedy jest warta przyjaźń i życzliwość między sąsiadami, którzy się podzielą być może marchewką, bo jeden wyhodował sobie w ogródku marchewkę. Ja jestem za takim życiem, a nie za milionem przyjaciół w błękitnej pustce. To jest pustka.
0: To rozumiem, że w takim razie, jak wysiądzie ta elektryczność, to do pani można przyjść po świeczki.
1: Jasne.
0: Znajdą się.
1: Mam zapas.
0: No, mimo wszystko chyba jednak wolałabym, żeby ta świeczka u pani się paliła jak najdłużej i żeby przy tej świeczce
1: przy
0: pani
1: tej elektryczności
0: pisała.
1: Oczywiście.
0: Może nie być tej elektryczności.
1: Nie, ale ja też nie jestem, bo to zabrzmiało tak, jak ja bym podejrzewała tutaj koniec wszystkiego. Nie, ale jestem w ogóle. Jestem pesymistką, która bardzo pracuje nad swoim optymizmem, ale naprawdę ci ludzie, którzy siedzą zamknięci w domach, gdyby zobaczyli, co się dzieje obok w mieszkaniu, czy ten sąsiad, który jest taki głośny, jakbyśmy troszkę więcej wiedzieli o sobie, to może bylibyśmy dla siebie milsi. A tak to wiemy z jakichś mediów, na kogo głosowałeś.
0: Myślę sobie o tym, że to też jest jakaś taka właśnie sztuka obserwacji świata poza tym małym ekranem, który mamy mimo wszystko w telefonach prawie na co dzień i każdy z nas przez wiele godzin. Nawet jak czasem chyba nie chcemy. No bo teraz...
1: No moja przyjaciółka mi opowiadała, że weszła do metra i wszyscy ludzie mieli w rękach telefony,

0: a na wózeczku siedziało 2-letnie dziecko, które patrzyło na wszystkich ludzi i chciało złapać jakikolwiek kontakt z kimkolwiek.
1: Ja mam jednak nadzieję, że nie w ekranik, a w kolejną pani książkę będę mogła się wpatrzeć niebawem. I myślę, że tutaj mówię rzeczywiście nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu wielu naszych słuchaczy.
0: Duży ekran filmowy.
1: I w duży ekran. Za ten duży ekran to już całkowicie trzymam kciuki i widzę, że pani już coś wie, ale mi pani nie powie. Katarzyna Grochola była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo.
1: A po więcej...
0: Wszystkiego dobrego.
1: Również wszystkiego dobrego i po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

0: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
2: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
1: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
2: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domu NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800-190-590.
1: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich. Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. Właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę, no, także informacja dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce. Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
4: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, kobieta, pierwsza kobieta pilot statku, amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uzański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
4: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, między innymi Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, między innymi zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany między innymi z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana między innymi z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, między innymi z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także między innymi Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła. W zeszłym roku naprawdę naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje, nie tylko ta filmowa, o której wspomniałam, ale też komiksowa, gamingowa, RPG, strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas między innymi Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, między innymi Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, między innymi znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
5: Czas na poznańską wildę.
6: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa. Też my się troszeczkę budzimy do działania na wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni i jesienny nawet działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80.
1: Co tam można posadzić, posiać?
6: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła, a jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy je smakowali i to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
1: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatne, trzeba się jednak wcześniej zapisać. I jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z gwarą poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
0: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
7: Znajdujemy się na mostach berdechowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
7: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, zarząd dróg miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
7: No na przykład tutaj przez mosty berdechowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy jak to wygląda, wyjaśnijmy.
7: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: Może pomogę?
7: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
7: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
7: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
7: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
8: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
8: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu. Bo wybieramy się na koniec lipca, na większy weekend. Ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział. A po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
8: No na Szczeszynek. Gdzie jeszcze? No Bukowską. No gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
8: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
9: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
10: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
9: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
9: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
10: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
11: O, dziękuję bardzo.
10: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
11: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
11: Od niedawna.
10: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Przydaje się taka mapa właśnie?
12: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
13: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
13: Tak jest, jak najbardziej.
12: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
14: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak?
14: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
14: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
15: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, to tam jedziemy.
14: Także najwięcej tutaj jeździmy.
15: Tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają Państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
15: No muszą
14: tak,
15: być.
14: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie Państwo robią tutaj po Poznaniu?
14: No my tak po 15.
15: I jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jedziemy, jak zaczniemy, nie? To tak jedziemy.
14: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
15: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł. Będę fizycznie troszeczkę.
14: 70, no. Więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
16: no
1: pan
16: po... No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
16: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Jak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
17: Dzień dobry. To są dla Państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
18: Paseczki.
17: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
18: Trzymacie? Nie. Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
18: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki, z wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
1: A co to daje taka jazda po mieście?
18: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście?
17: Swobodę, frajdę.
1: Super?
18: Tak. Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
18: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
17: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
19: No jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
19: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
19: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
19: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
20: No na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
21: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
1: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
21: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
1: W jaki sposób poznaniacy wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
21: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze, pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze, u dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie, jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
2: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
1: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
2: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Akwenmarina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
3: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później pracę planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
1: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kurnika, a tam podwójne świętowanie.
4: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszedł do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
1: Proszę zdradzić, co to jest?
4: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa, a niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero mama białej damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w zamku w Kurniku.
1: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
4: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa noc muzeów, ponieważ Zamek w Kurniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działyńskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
1: Ja przypomnę, że w Kurniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
4: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kurniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kurnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kurniku w latach 60. XX wieku. Także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat, na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie, a wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki, może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
1: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
4: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to to już od godziny do półtorej, zdecydowanie.
1: Kurnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością i wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
4: Zdecydowanie, no park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działańskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kurnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kurnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
4: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kurnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych. odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
1: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
4: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kórniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
1: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów, a co jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
4: Można, jak najbardziej. Wokół Kórnika w ogóle są piękne trasy rowerowe. Wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
1: Pięknie powiedziane. Naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
4: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
1: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
4: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść. Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofili z Działyńskich, czyli Kórnickiej Białej Damie.
1: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kórniku. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
4: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kórnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy

0: akcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mamy sporo tematów z naszego miasta. Wiosna zagościła u nas na dobre, a to oznacza, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i elektrycznych hulajnóg. Nie inaczej jest w samym Poznaniu.
2: Siłą rzeczy, kiedy pogoda jest ładniejsza, kiedy wychodzimy na zewnątrz, no to prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku na zewnątrz, jest jak najbardziej większe. Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. No też sam fakt, że często zapominamy o tym, że powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. No niestety ryzykujemy. Zapominamy o kasku, przeceniamy swoje możliwości i staramy się jak najbardziej skorzystać z tej pięknej pogody, bo brakowało nam jej przez zimę, więc no niestety myślę, że w okresie i wiosennym, i letnim takich sytuacji na zewnątrz jest na pewno więcej.
0: Co, gdy jesteśmy świadkami zdarzenia?
2: W każdej sytuacji kryzysowej pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zachować spokój. To jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Kolejna rzecz, zwrócić uwagę również innych osób, które znajdują się gdzieś dookoła nas. Jakby pomaganie jest sportem zespołowym. Tutaj musimy pamiętać o tym, że lepiej jest pomagać w grupie. Kolejna rzecz to, jeśli mamy taką możliwość, jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy wezwać profesjonalną pomoc, po sprawdzeniu oczywiście, co się stało. No i teraz w zależności od sytuacji, no ale jeśli mówimy o tej najgorszej z możliwych, czyli że doszło do nagłego zatrzymania krążenia, powinniśmy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i pomyśleć, czy gdzieś dookoła nas nie ma czasem defibrylatora AED, z którego moglibyśmy skorzystać.
0: Do jakich zdarzeń najczęściej dochodzi w Poznaniu w tym okresie?
2: Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o jakichś drobnych incydentach, tak? To znaczy związanych na przykład z użytkownikami rowerów czy osobistych urządzeń do transportu, czyli hulajnóg chociażby, w tym przede wszystkim hulajnóg elektrycznych, no, które często poruszają się po mieście w sposób, który no, stwarza zagrożenie po prostu. Także myślę, że takich zdarzeń na pewno mamy sporo w mieście i tych zdarzeń pewnie będzie w najbliższym czasie również więcej. Tak naprawdę powinniśmy mieć świadomość tego naszego bezpieczeństwa zawsze. To nie jest tak, że jak jedziemy na przykład na plażę gdzieś nad jezioro, to zostawiamy nasz rozum i to poczucie bezpieczeństwa gdzieś w samochodzie. I na plażę wchodzimy już w takim totalnie nastroju, że jest ładna pogoda i możemy się bawić, wypoczywać. No tak by to poczucie bezpieczeństwa, świadomość konsekwencji powinniśmy mieć ze sobą zawsze. Co nie oznacza, że nie powinniśmy wychodzić z domu, powinniśmy korzystać jak najbardziej z tej wiosennej aury i cieszyć się nią. Natomiast zawsze to bezpieczeństwo gdzieś powinno być z tyłu naszej głowy.
0: Mówiliśmy o hulajnogach i rowerach, ale uważać trzeba również na rolkach. A teraz poruszę kolejny temat. Poznański Zespół Żłobków zaprasza na warsztaty dla dzieci oraz spotkanie informacyjne dla rodziców.
3: Zapraszamy do nas rodziców, dzieci w wieku do lat 3. Wraz z dziećmi przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, zabawy i zajęcia, ale te spotkania przede wszystkim mają charakter informacyjny dla rodziców. Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków. Rodzice mogą poznać naszą ofertę, program, dowiedzieć się dokładnie, jak pracujemy z dziećmi, jakie zajęcia z nimi prowadzimy. Też dowiedzieć się o tym, jak wygląda harmonogram dnia, tak naprawdę od samego początku do końca tego pobytu, właśnie poprzez zajęcia edukacyjne, ale też posiłki, odpoczynek, czy też higienę dzieci. Przy okazji chciałabym dodać, że podczas takich drzwi otwartych, takich spotkań informacyjnych, rodzice mają możliwość poznania naszego zespołu, naszej kadry bezpośrednio pracującej z dziećmi. Następnie jeśli zostaje podjęta taka decyzja i rodzice wybierają konkretny żłobek, to bardzo ważnym momentem jest proces adaptacji w żłobku. Taki proces odbywa się z udziałem jednego z rodziców, co jest bardzo ważne, bo też przy tej okazji rodzice mogą wymienić wszelkie najważniejsze informacje dotyczące dziecka, jego potrzeb, jego przyzwyczajeń, ale z drugiej strony też widzą dokładnie, jak kadra opiekuje, zajmuje się ich dzieckiem, jakie działania względem dziecka kieruje i w ten sposób no, nabywają zaufania do naszej kadry. Bardzo trudny moment, kiedy rodzic swoje dziecko powierza osobom, których tak naprawdę nie zna. Dlatego też staramy się

0: żeby ten proces był jak najbardziej łagodny, przede wszystkim dla dzieci, żeby minimalizować poziom stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, ale też by ten proces jak najlepiej przebiegał właśnie dla rodziców. I my też podczas drzwi otwartych, jeszcze nim rozpocznie się ten proces adaptacyjny, przekazujemy takie informacje, jak można przygotować siebie i dziecko do przyjścia do żłobka.
1: Jak to możemy zrobić w domu?
0: Są różne możliwości. Przede wszystkim takim pierwszym elementem już jest oswajanie dziecka w ogóle z tym tematem żłobka i z tematem właśnie tego momentu rozstania. My również, nim jeszcze rozpocznie się proces adaptacji, to zapraszamy rodziców do odwiedzenia naszej placówki. Można po prostu danego dnia do nas zadzwonić, że dzisiaj chcę przyjść do placówki z dzieckiem. W wielu naszych placówkach mamy takie wewnętrzne kąciki zabaw, także tam można przyjść, pobawić się z dzieckiem i to jest taki pierwszy element. Też bardzo ważnym jest to, żeby zwiększać liczbę kontaktów z osobami dorosłymi, oczywiście zaufanymi osobami dorosłymi, pod opieką których dziecko przez jakiś czas w ciągu dnia pozostaje. To na pewno bardzo ułatwia moment rozstania z rodzicami.
1: No właśnie, trudno jest dziecku, które wchodzi do żłobka, opuszcza rodziców, ale z pewnością trudno jest też samym rodzicom.
0: Rodzice również powinni przygotować się do tego momentu. Zdecydowanie w takim czasie towarzyszą im różne uczucia, właśnie te związane z rozstaniem, czy lęk o to, czy dziecko będzie dobrze zaopiekowane, czy będą zaspokojone wszystkie jego potrzeby, czy będzie się czuło dobrze i komfortowo. Więc staramy się z naszej strony zrobić wszystko, aby ten poziom lęku minimalizować. Dlatego też przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne od rodziców, wszelkie uwagi. Bardzo ważna jest dla nas na tym etapie ta ścisła współpraca, żeby właśnie o tych wszystkich obawach, potrzebach te informacje sobie po prostu wzajemnie wymieniać, abyśmy my też mogli jak najlepsze działania podjąć w tym zakresie. Harmonogram codzienny. To tak naprawdę dzieci przybywają do naszych placówek między godziną 6 a 8 rano.
1: Wszystko zaczyna się pewnie w szatni.
0: Tak, te czynności też są bardzo ważne, ale też bardzo często dzieci mają takie swoje rytuały, począwszy już od tego momentu wejścia do żłobka. Bardzo ważny jest też moment pożegnania z rodzicem. Tutaj też bardzo często stosowane są rytuały. To przede wszystkim też bardzo pomaga w tych pierwszych dniach pobytu dzieci w żłobku, kiedy wiadomo, dzieciom też może być jeszcze trudno pożegnać się ze swoimi rodzicami.
1: Jak pomagacie wtedy?
0: Zdecydowanie staramy się, żeby ten pobyt dziecka w żłobku był jak najlepszy od samego początku, więc tutaj już rola naszej wykwalifikowanej kadry, czyli nasi opiekunowie, wychodzą, witają dzieci. W późniejszym okresie znane są nam już przyzwyczajenia dzieci, więc też możemy się po prostu dostosować do ich potrzeb. Ale wrócę na chwilę też do tych naszych spotkań informacyjnych i do takich naszych pierwszych spotkań, kiedy już rodzice podejmują decyzję, że chcą korzystać z naszych usług. Wtedy też my w takich pierwszych rozmowach, w rozmowach pomiędzy opiekunami a rodzicami, też staramy się jak najlepiej poznać przyzwyczajenia dzieci, żeby właśnie znając takie nawyki, móc się po prostu jak najlepiej przygotować i też właśnie w tych pierwszych dniach pomóc dzieciom.
1: Ja przypomnę, że odbywają się drzwi otwarte w poznańskich żłobkach i tak będzie do 23 kwietnia. A jakie pytania najczęściej zadają rodzice? O co pytają?
0: Rodzice właśnie najczęściej pytają o tą ofertę edukacyjną, jak to u nas wygląda, jakie zajęcia oferujemy i jakimi metodami, co bardzo ważne, są one prowadzone. Jak wygląda taki zwykły, normalny dzień pobytu w żłobku, czy też jakie dodatkowe atrakcje możemy zaoferować dzieciom, ale równie ważne są te kwestie dotyczące żywienia dzieci, co w tym zakresie oferujemy. Aktualnie też wielokrotnie zdarza się, że dzieci mają alergie pokarmowe bądź też eliminacje, więc te pytania też dotyczą na przykład tego, czy oferujemy diety eliminacyjne.
1: Co jeśli dziecko jest niejadkiem?
0: Zdarzają się też takie sytuacje, więc tutaj oczywiście po pierwsze staramy się, by posiłki były przygotowane i podane w taki sposób jak najbardziej zachęcający dzieci do jedzenia.
1: Dla chłopczyków samochodziki, dla dziewczynek kwiaty, księżniczki. Rzodkiewki na przykład.
0: Tutaj już pozostaje kreatywność naszej obsługi kuchni. Natomiast też bardzo duża rola tutaj oczywiście opiekunów dzieci, by do spożywania posiłków zachęcić.
1: Poznański Zespół Żłobków jest miejską jednostką organizacyjną, która skupia ile placówek?
0: Poznański Zespół Żłobków skupia 15 żłobków. Łącznie mamy 1362 miejsca planowe. Harmonogram drzwi otwartych znajduje się na stronie internetowej Poznańskiego Zespołu Żłobków. Można też zajrzeć na naszego Facebooka. Ten harmonogram jest podany również na stronie miasta. Nie ma konieczności żadnych zapisów. Po prostu tego dnia można odwiedzić naszą placówkę, ale też dodam, że gdyby ktoś z rodziców nie mógł w tym dniu uczestniczyć, to wystarczy skontaktować się z daną placówką, z dyrektorem danego żłobka i można też umówić się na takie indywidualne spotkania. Takie spotkania realizujemy po godzinie 17. Dzieci, które uczęszczają do naszych placówek, bardzo obserwujemy, co dzieje się w zakresie ich rozwoju. No też prowadzimy oceny tego rozwoju, ale nawet w takich codziennych sytuacjach można zaobserwować, że tutaj widzimy ogromny wpływ przebywania w grupie rówieśniczej i nauki samodzielności, ale też tych sytuacji społecznych.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Sylwia Rogacka, dyrektorka Poznańskiego Zespołu Żłobków.
1: Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Zmieniamy temat. Kolejka parkowa Maltanka powróciła na tory po zimowej przerwie. Póki co kursuje w weekendy.
2: Poznańska kolejka to atrakcja dla całych rodzin. W niebanalny sposób można nią dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich oraz Nowego Zoo. Z uwagi na zgromadzony tabor historyczny kolejka przyciąga również uwagę miłośników kolei. Na niespełna 4-kilometrową trasę Maltanki wyjedzie Ryjek, czyli najstarszy w Polsce, wyprodukowany w 1932 roku sprawny wagon z napędem spalinowym. Pociągnie on między innymi kowbojkę, czyli wagon prawdopodobnie z 1912 roku, który początkowo służył jako wagon bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Natomiast od piątku, 24 kwietnia, kolejka parkowa Maltanka będzie czynna już codziennie. Tak jak w minionych latach, w dni robocze kursy ze stacji Maltanka odbywać się będą o godzinie 9.30 i później co godzinę od 10 do 18, a w weekendy i święta kolejka będzie kursować co 30 minut.
1: Mówiła nam Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Przypomnę, na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Chcecie poznać Malta Festiwal od środka? Mam coś dla Was. Ruszył nabór wolontariuszy.
3: To wyjątkowa okazja, żeby poznać festiwal od kulis, żeby poznać wspaniałych znajomych na całe życie. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Każdy z nas, który pracuje przy Malcie, może potwierdzić to zdanie, ale przede wszystkim, żeby zdobyć doświadczenie przy jednym z najbardziej różnorodnych i ambitnych festiwali kultury, który odbywa się w tym momencie w Polsce, w międzynarodowym, kreatywnym środowisku. Jest to szansa na wymianę kulturową, jest to szansa na wymianę doświadczeń, jest to szansa na sprawdzenie języków obcych w praktyce, ale przede wszystkim szansa na to, żeby zobaczyć, czy praca w kulturze to praca dla mnie. Będziemy nad tym czuwać czujnym okiem zespołu maltańskiego, który ten festiwal robi już od dłuższego czasu, więc bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wrażeniami.
1: Malta Festiwal wystartuje 21 czerwca i potrwa nieco ponad tydzień.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki.

0: gwiazdą, a to ty.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Monte Cristo pozostał sam. Postąpił 4 kroki naprzód i szepnął sam do siebie. Tu, przy tym platanie, pochowano dziecko. Tam jest furtka, przez którą wchodzono do ogrodu. Tu schodki, które prowadzą do sypialni. Chyba nie muszę tego notować, bo mam tu przecież plan tego wszystkiego. Wypukły, żywy plan. I hrabia, obszedłszy jeszcze raz ogród, skierował się do powozu. Bertuccio, widząc zamyślenie hrabiego, nie rzekł ani słowa i usiadł na koźle obok Stangreta. Powóz ruszył do Paryża. Tegoż wieczoru, przybywszy do domu na Polach Elizejskich, hrabia obejrzał go w całości, czyniąc to tak, jakby go znał od lat. Ani razu, choć szedł pierwszy, nie pomylił się, otwierając drzwi. Wszystkie korytarze i schody prowadziły go tam, dokąd chciał dojść. W tym nocnym przeglądzie towarzyszył mu Ali. Hrabia wydał Bertucciowi parę rozporządzeń. Trzeba było upiększyć dom i przebudować go wewnątrz. Następnie spojrzał na zegarek i rzekł do uważnego na każdy jego ruch Nubijczyka: w 11:30. Hajde powinna już niebawem przyjechać. Uprzedzono o tym służące francuski? Ali wyciągnął rękę, wskazując apartament przeznaczony dla pięknej Greczynki. Był on tak odosobniony, że gdy drzwi zakrywał gobelin, można było obejść cały dom i nie domyślić się, że są tam jeszcze salon i 2 pokoje. Ali tedy, jak powiedzieliśmy, wskazał ręką apartament, podniósł 3 palce lewej ręki, na tej ręce oparł głowę i przymknął oczy jak do snu. Aha, rzekł Monte Cristo, przyzwyczajony do mowy znaków. Więc są 3 i czekają w sypialni? Tak, kiwnął głową Ali. Pani będzie dziś wieczór znużona, mówił Monte Cristo. Zechce zapewne położyć się. Niechaj jej nie nudzą rozmową. Francuzki mają tylko złożyć uszanowanie nowej pani i wyjść. Uważaj, by służąca Greczynka nie rozmawiała z Francuzkami. Ali skłonił się. Wkrótce dało się słyszeć, jak ktoś nawołuje odźwiernego. Brama się otwarła, powóz pojechał aleją i zatrzymał się przed schodkami. Zszedł hrabia. Drzwiczki były już otwarte. Podał rękę młodej kobiecie okrytej jedwabną zieloną mantylą zahaftowaną złotem. Młoda kobieta ujęła podaną dłoń, ucałowała ją z miłością i szacunkiem. Zamienili parę słów w tym dźwięcznym języku, którym przemawiali bogowie Homera. Kobieta mówiła z czułością, hrabia z łagodnością i powagą. Następnie Ali, idąc przodem ze świecą z różowego wosku, odprowadził kobietę. A nie był to nikt inny jak piękna Greczynka, towarzysząca hrabiemu we Włoszech. Do jej apartamentów, za czym hrabia udał się do skrzydła, które przeznaczył dla siebie. O 11:30 w całym domu pogasły światła i można by sądzić, że wszystko pogrążyło się we śnie. Nazajutrz około 2:00 przed drzwi hrabiego Monte Cristo zajechał powóz, zaprzężony w pyszną parę angielskich koni. W środku siedział mężczyzna w błękitnym fraku z guzikami obciągniętymi jedwabiem, w białej kamizelce, w którą wrzynała się wyraźnie gruba złota dewizka, i w pantalonach koloru orzechowego. Jego włosy były tak czarne i tak nisko zachodziły na czoło, że trudno było uwierzyć, że są naturalne. Tak bardzo kontrastowały ze zmarszczkami na czole, których nie zdołały zakryć. Ów mężczyzna, lat 50 do 55, pragnący uchodzić za 40-latka, wysunął głowę przez okienko powozu. Poniżej widniała korona baronowska i posłał swojego gruma, by zapytał odźwiernego, czy hrabia Monte Cristo jest u siebie. Przez ten czas przybysz przypatrywał się, z taką skrupulatnością, że ocierała się o niegrzeczność, domowi, ogrodowi i liberii krzątającej się służby. Spojrzenie miał żywe, ale raczej sprytne niż inteligentne, wargi tak wąskie, że aż wklęsłe, szerokie, wystające policzki świadczyły o przebiegłości, cofnięte czoło i czaszka tak rozrośnięta w tylnej części, że szersza od rozstawu wielkich, bynajmniej nie arystokratycznych uszu, nadawały temu obliczu dla każdego fizjonomisty charakter niemal odstręczający. Chociaż Gmin bardzo poważał tę osobistość z uwagi na wspaniałe konie, wielką brylantową spinkę w koszuli i czerwoną wstęgę orderową, przeciągniętą z jednej do drugiej butonierki w surducie. Grum zastukał w okienko dźwiernego i zapytał: czy tu mieszka pan hrabia de Monte Cristo? Tak, odpowiedział odźwierny, ale... i spojrzał pytająco na Alego. Ali potrząsnął przecząco głową. Ale? Zapytał Grum. Ale ekscelencja nie przyjmuje nikogo, dokończył odźwierny. W takim razie proszę oddać panu hrabiemu bilet wizytowy mojego pana, przy czym proszę powiedzieć, że mój pan, baron Danglars, jadąc na posiedzenie izby, nadłożył drogi, aby mieć zaszczyt złożenia mu wizyty. Nie mam dostępu do pana hrabiego, odparł odźwierny. Odda mu go jego lokaj. Grum wrócił do powozu. No i co? Zapytał Danglars. Chłopiec, choć zawstydzony nauczką, jakiej doznał, powtórzył swemu panu odpowiedź odźwiernego. O, obruszył się baron, a więc to jakiś książę. Tytułują go ekscelencją, może do niego wejść tylko osobisty lokaj. Mniejsza z tym, ma u mnie otwarty kredyt, a więc zobaczę go na pewno, gdy mu się zachce pieniędzy. I Danglars opadł na siedzenie, wołając do Stangreta tak, aby go słyszano na całej ulicy. Do izby deputowanych! Monte Cristo, powiadomiony w czas, obserwował barona zza żaluzji za pomocą wybornej lunety z taką samą uwagą, z jaką Danglars studiował dom, ogród i służbę. O, stanowczo, rzekł, wzdrygając się z niesmakiem i składając lunetę w futerale z kości słoniowej, stanowczo ohydna to kreatura. Jakże tu na pierwszy rzut oka nie poznać węża po tym spłaszczonym czole, po tym nabrzmiałym łbie sępa, po tym ostrym dziobie drapieżcy. Ali? Zawołał i uderzył w miedziany dzwonek. Wszedł Ali. Zawołaj mi Bertuccia. W tejże chwili wszedł Bertuccio. Ekscelencja mnie wzywał? Tak. Czy widziałeś konie, co przed chwilą stanęły przed bramą? Tak, panie hrabio, bardzo piękne konie. A zatem jak to się stało, rzekł Monte Cristo, marszcząc brew, że tych koni nie ma w mojej stajni, gdy poleciłem panu, byś kupił parę najpiękniejszych koni w Paryżu, a tu okazuje się, że w Paryżu jest jeszcze jedna para koni równie pięknych jak moje. Na widok zmarszczonych brwi, słysząc surowy głos hrabiego, Ali pochylił głowę. To nie twoja wina, mój dobry Ali, rzekł hrabia po arabsku ze słodyczą, jaką rzadko można było u niego zauważyć. Nie znasz się na koniach angielskich. Ali rozpogodził się. Panie hrabio, rzekł Bertuccio, te konie nie były na sprzedaż. Monte Cristo wzruszył ramionami. Trzeba panu wiedzieć, że wszystko jest na sprzedaż, jeżeli ktoś umie wyznaczyć cenę. Panie hrabio, pan Danglars zapłacił za te konie 16 000 franków. Trzeba mu było zapłacić 32. To bankier, a bankier nigdy nie minie okazji podwojenia kapitału. Pan hrabia serio to mówi? Monte Cristo spojrzał tak, jakby dziwił się, że ktoś śmie go o to pytać. Dziś wieczorem wybieram się z wizytą. Chcę, aby te konie były zaprzężone do mego powozu w Nowych Szorach. Bertuccio ukłonił się i odszedł. U drzwi zapytał jeszcze: o której pan hrabia ma złożyć tę wizytę? O 5. Śmiem zwrócić uwagę panu hrabiemu, że jest 2, zawyrokował intendent. Wiem, zakończył Monte Cristo i zwrócił się do Alego. Każ wszystkie konie przeprowadzić przed panią, niech sobie wybierze te, które jej się podobają. Niech też powie, czy zechce dziś zjeść ze mną kolację, jeśli tak, niech nakryją w jej pokoju. Idź i przyślij mi tu kamerdynera.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: down. Oh, hello, kissadiji. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Zaledwie Ali znikł, pojawił się kamerdyner. Panie Baptysto, odezwał się hrabia, już rok służysz u mnie. Jest to zwykle czas próby, jaki wyznaczam moim ludziom. Odpowiadasz mi, pan. Baptysta skłonił się. Trzeba jeszcze uzgodnić, czy ja odpowiadam tobie. Ależ, panie hrabio, zawołał Baptysta. Posłuchaj, posłuchaj do końca. Masz pensję wynoszącą 1500 franków na rok. To jest tyle, ile ma garzy dobry, odważny oficer, który na co dzień naraża życie. Stół masz taki, jakiego by ci pozazdrościł nie jeden wysoki urzędnik, skądinąd dużo bardziej zacharowany niż ty. Jesteś sługą, a sam masz służbę, która myśli o twojej bieliźnie i ubraniu. Prócz tych 1500 franków płacy, okradasz mnie na sprawunkach dotyczących mojej toalety mniej więcej na drugie tyle. O, ekscelencjo, nie gniewam się, mój Baptysto, to rozsądne, ale pragnąłbym jednak, by to się skończyło. Lepszego miejsca od tego, które ci zesłał łaskawy los, nie znajdziesz nigdzie. Nigdy nie biję moich ludzi, nigdy nie wymyślam, nigdy się nie złoszczę, przebaczam zawsze błąd, choć nigdy nie dbalstwo lub zapomnienie. Moje rozkazy są zazwyczaj krótkie, ale jasne i wyraźne. Wolę powtórzyć je dwa albo i trzy razy, aniżeli widzieć, że są źle zrozumiane. Jestem na tyle bogaty, że mogę dowiadywać się o wszystkim, co mnie interesuje, a uprzedzam, jestem ciekawy. Gdybym się więc dowiedział, że mówisz o mnie źle albo dobrze, że komentujesz moje sprawy albo zbyt w nie wnikasz, zostaniesz natychmiast odprawiony. Raz tylko pouczam moich służących, zostałeś poinformowany, możesz pan odejść. Baptysta ukłonił się i ruszył w stronę drzwi. Ale, dodał hrabia, zapomniałem panu powiedzieć, że co rok odkładam dla moich ludzi pewną sumę. Oczywiście odprawieni tracą te pieniądze i przechodzą one na tych, którzy zostają i którym przypadną po mojej śmierci. Rok już u mnie służysz, twoja kariera rozpoczęła się, postępuj tak dalej. To przemówienie, wygłoszone w obecności Alego, który stał nieruchomo, zważywszy, że nie rozumiał ni słowa po francusku, wywarło na Baptyście skutek, jaki pojmie każdy, kto studiował psychologię francuskiego służącego. Będę się starał dostosowywać całkowicie do pragnień pana hrabiego, rzekł Baptysta. Za wzór wezmę sobie pana Alego. O, tylko nie to, rzekł hrabia z chłodem marmuru. Ali ma wiele wad, przemieszanych z zaletami. Nie bierz pan z niego przykładu, bo Ali jest wyjątkiem. Nie ma pensji, bo i nie jest służącym. To mój niewolnik, mój pies. Gdyby w czymkolwiek uchybił, nie wypędziłbym go, ale zabił. Baptysta wytrzeszczył oczy. Myśli pan, że żartuje? Spytał Monte Cristo. I powtórzył Alemu po arabsku to, co mówił po francusku do Baptysty. Ali wysłuchał, uśmiechnął się, podszedł do pana, ukląkł na jedno kolano i z głęboką czcią ucałował go w rękę. Ta przedziwna nauczka wprawiła Baptystę w najwyższe zdumienie. Hrabia dał znak Baptyście, że może wyjść. Alemu zaś kazał pójść za sobą. Przeszli do gabinetu, gdzie długo jeszcze rozmawiali. O 5:00 hrabia trzykrotnie zadzwonił. Wszedł intendent. Konie? Rozkazał Monte Cristo. Są zaprzęgnięte, panie hrabio? Odpowiedział Bertuccio. Czy mam jechać z panem hrabią? Nie. Stangret, Baptysta i Ali to wystarczy. Hrabia zszedł na dół i ujrzał przy swoim powozie konie, które mu się tak spodobały przy powozie Donglara. Piękne. Rzeczywiście dobrze, żeś je kupił. Szkoda jednak, że tak późno. Panie hrabio, niełatwo mi przyszło je kupić i słono kosztowały. Czy dlatego tracą na urodzie? Wzruszył ramionami hrabia. Skoro pan hrabia jest kontent, to wszystko w porządku. Gdzie pan hrabia każe jechać? Na ulicę Chaussée d'Antin do barona Donglara. Rozmowa ta odbywała się na podeście schodów. Bertuccio zrobił krok, chcąc zejść. Panie Bertuccio, czekaj pan, powstrzymał go Monte Cristo. Chcę mieć jakiś majątek nad brzegiem morza, na przykład w Normandii, między Havrem a Boloń. Jak widzisz, masz dosyć miejsca do wyboru. W tych dobrach musi być jakiś mały port, przystań, zatoczka, gdzie mogłaby zawinąć i rzucić kotwicę korweta. Zanurza się tylko na 15 stóp. Statek ma być zawsze gotowy do wyjścia w morze, o każdej porze w dzień i w nocy, kiedy tylko mi się spodoba. Pytaj pan notariuszy, czy nie mają gdzieś właśnie takiego terenu na sprzedaż. Kiedy już ci coś wskażą, pojedziesz obejrzeć ten teren, a jeśli będzie taki jak trzeba, kupisz go na swoje nazwisko. Korweta powinna być już w drodze do Fécamp, prawda? Tego wieczoru, kiedyśmy wyjeżdżali z Marsylii, widziałem, jak wypływała na morze. A jacht? Jacht, zgodnie z rozkazem, stoi w Martigues. Dobrze, pisz pan co jakiś czas do obu kapitanów, żeby nie pozasypiali. A co ze statkiem parowym? Jest w Chalon, prawda? Tak. Te same rozkazy, które wydałem dla żaglowców. Na rozkaz. Gdy już kupisz mi tę posiadłość, każ rozstawić dla mnie konie co 10 mil na trakcie południowym i północnym. Ekscelencja może na mnie liczyć. Hrabia skinął zadowolony głową i wsiadł do powozu. Wspaniały zaprzęg ruszył kłusem, aby zatrzymać się przed pałacem bankiera. Danglars prezydował właśnie debatą komisji powołanej do budowy kolei żelaznej, gdy zaanonsowano mu hrabiego de Monte Cristo. Posiedzenie zresztą prawie się kończyło. Usłyszawszy nazwisko hrabiego, Danglars wstał. Panowie wybaczą, zwrócił się do kolegów, z których wielu było czcigodnymi członkami izb parlamentu, że muszę was pożegnać. Proszę sobie wyobrazić, że firma Thomson & French w Rzymie przysyła mi niejakiego hrabiego de Monte Cristo, otwierając mu u mnie nieograniczony kredyt. To najzabawniejszy żart, na jaki sobie wobec mnie pozwolili moi zagraniczni korespondenci. To na pewno panowie rozumiecie, że zdjęła mnie ciekawość i jeszcze nie mogę się jej pozbyć. Dziś rano byłem właśnie u tego rzekomego hrabiego. Gdyby był rzeczywiście hrabią, nie byłby tak bogaty. Jaśnie pan nie przyjmował nikogo. Jak się panom zdaje, czyż imć Monte Cristo nie zachowuje się jak książątko albo piękna kobieta? Wprawdzie dom przy Polach Elizejskich, który należy faktycznie do niego, zasięgnąłem na ten temat informacji, wygląda nieźle, ale kredyt nieograniczony, dodał Danglars, śmiejąc się na swój prostacki sposób, czyni bankiera, u którego ten kredyt jest otwarty, bardzo wymagającym. Dlatego chciałbym czym prędzej poznać jego mościa. Zdaje mi się, że ktoś mi tu mydli oczy, ale ten ktoś nie wie, z kim ma do czynienia. Śmieje się ten, co się śmieje ostatni. Kończąc tę przemowę, którą wygłaszał z taką emfazą, że aż mu się rozdymały nozdrza, pan baron ukłonił się kolegom i przeszedł do salonu, którego białe, wyzłacane ściany słynęły na całej Chaussée d'Antin. Do tego to salonu kazał wprowadzić gościa, aby z miejsca go olśnić. Hrabia stał, przyglądając się kilku kopiom Albana i Fatorego, które bankierowi sprzedano jako oryginały, a chociaż były to tylko kopie, mocno gryzły się ze złotą pstrokacizną na suficie. Na odgłos kroków Danglara hrabia odwrócił się. Danglars kiwnął mu nieznacznie głową i zaprosił go gestem, aby usiadł w złoconym fotelu z białym atłasowym obiciem przetykanym złotem. Hrabia usiadł. Czy mam honor z panem de Monte Cristo? A ja, czy mam honor z panem baronem Danglarsem, kawalerem Legii Honorowej i członkiem Izby Deputowanych? Monte Cristo wymienił wszystkie tytuły, jakie były na bilecie wizytowym Danglara. Danglars uczuł ten przytyk i przygryzł wargi. Proszę mi wybaczyć, rzekł, że nie wymieniłem od razu tytułu, pod jakim mi pana zapowiedziano, ale jak pan wie, mamy teraz rząd ludowy, a ja właśnie jestem reprezentantem ludu. Dlatego też zachowując zwyczaj tytułowania się baronem, zaprzestał pan przyznawać innym tytuł hrabiego. O, ja wcale nie dbam o ten tytuł, rzekł niedbale Danglars. Mianowali mnie baronem i zrobili kawalerem Legii Honorowej za parę przysług, ale pan zrzekłeś się tych tytułów, jak niegdyś panowie Montmorency i Lafayette? Drogi panie, to piękny przykład i godny naśladowania. No, niezupełnie, odparł zakłopotany Danglars. Rozumie pan wobec służby? Aha, dla służących jesteś pan jaśnie wielmożnym panem, dla dziennikarzy panem, a dla komitentów obywatelem. O, to niuanse, bardzo praktyczne pod rządami konstytucyjnymi. Rozumiem to bardzo dobrze.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Donglar przygryzł znowu wargi, przekonał się, że na tym polu nie dorównuje siłami hrabiemu i przeszedł na teren bardziej mu znajomy. Panie hrabio, i tu się ukłonił, otrzymałem list awizowany od firmy Thomson & French. Bardzo mnie to cieszy, panie baronie. Niech mi pan pozwoli, abym go tytułował tak, jak go tytułuje służba. Zły to zwyczaj nabyty w krajach, w których istnieją jeszcze baronowie i to właśnie dlatego, że ich się więcej nie robi. Niezmiernie mnie to cieszy, powtarzam, bo nie będę musiał sam się panu przedstawiać. To zawsze jest dość kłopotliwe. Mówił więc pan, że otrzymał awizo. Tak, odpowiedział Donglar, ale wyznam, że nie zrozumiałem dobrze jego treści. Coś takiego. Dlatego miałem zaszczyt wstąpić do pana, by poprosić o parę objaśnień. Proszę pytać, słucham i gotów jestem odpowiadać. Mam chyba ten list przy sobie i mówiąc to poszperał w kieszeni. Tak, to właśnie ten list, który otwiera u mnie panu hrabiemu Monte Cristo kredyt nieograniczony. I cóż w tym pan widzisz niejasnego? Nic, proszę pana, tylko to słowo nieograniczony. Czy to nie francuski wyraz? Choć wie pan, że pisali ten list Anglo-Niemcy. O nie, nie ma tu bynajmniej błędów w gramatyce, ale pismo jest błędne z punktu widzenia rachunkowości. Czyżby firma Thomson & French, spytał Monte Cristo, przybierając minę tak naiwną, jak tylko potrafił, nie była według pana pewna? Do licha to byłoby przykre, bom tam ulokował trochę funduszy. O nie, jest absolutnie pewna, odpowiedział Donglar, uśmiechając się niemal drwiąco. Ale sens słowa nieograniczony w kwestiach finansowych jest tak niejasny, że owa niejasność jest bez granic, czy tak? O to właśnie chciałem powiedzieć, a niejasność to wątpliwość, a jak powiada jakiś mędrzec, kiedy wątpisz, nie czyń nic pochopnie. To ma znaczyć, podjął Monte Cristo, że o ile dom Thomson & French gotów jest popełniać szaleństwa, bank Donglara nie ma zamiaru iść za jego przykładem. To znaczy, panie hrabio? No tak, panowie Thomson & French podejmują się interesów, nie zważając na cyfry, ale pan Donglar ma dla swoich cyfr granice. Jest bowiem mędrcem, jak to przed chwilą powiedział. Panie łaskawy, odrzekł dumnie bankier, nikt jeszcze nie zawiódł się na moim banku. Cóż, zdaje mi się, że ja będę pierwszy, rzucił zimno Monte Cristo. Co panu każe tak sądzić? Żądasz pan wyjaśnień, a to wskazuje, że się pan waha. Donglar przygryzł wargi. Po raz drugi pokonał go ten człowiek i tym razem już na jego własnym terenie. Drwiąca uprzejmość hrabiego była jedynie maską i graniczyła z tym, co paradoksalnie jest jej bardzo bliskie, z impertynencją. Monte Cristo przeciwnie, uśmiechał się najuprzejmiej w świecie, a miał dar przybierania na zawołanie swoistej naiwnej miny, która mu zapewniała wielką przewagę. Zresztą, panie hrabio, odezwał się Donglar po chwili milczenia, spróbuję panu wytłumaczyć, o co mi chodzi, prosząc, abyś wyznaczył sumę, jaką zamierzasz u mnie podjąć. Ależ, panie baronie, odrzekł Monte Cristo z postanowieniem, aby nie ustąpić ani jednej piędzi ziemi w tej potyczce. Skoro prosiłem o nieograniczony kredyt, to przecież dlatego, że sam nie wiedziałem, ile będę potrzebował. Bankier uznał, że nareszcie będzie mógł wziąć górę. Rozparł się w fotelu i rzekł z tępym, pełnym pychy uśmiechem, no bez obawy możesz pan żądać, ile się panu spodoba. Będziesz mógł się pan przekonać, że jakkolwiek budżet banku Donglara jest ograniczony, może jednak zaspokoić największe potrzeby. Choćbyś pan nawet prosił o milion. Co proszę? Wtrącił Monte Cristo. Milion? Powtórzył Donglar z butą, jaka charakteryzuje głupotę. A cóż bym począł z milionem, mój Boże? Panie baronie, gdybym przecież potrzebował tylko miliona, nie kazałbym sobie otwierać kredytu dla tak mizernej sumy. Milion? Ależ milion mam zawsze przy sobie. I Monte Cristo wyjął z pugilaresika, w którym trzymał bilety wizytowe, dwa bony, każdy na 500 000 franków płatne na okaziciela przez skarb państwa. Takiego człowieka jak Donglar należało walić po głowie, nie zaś kłuć. Cios pałką wywarł skutek. Bankier zachwiał się, zawróciło mu się w głowie. Wytrzeszczył na hrabiego obłąkane oczy, a źrenice straszliwie mu się rozszerzyły. No niech się pan teraz przyzna, że nie ufasz pan firmie Thomson i French. Boże, drogi, to bardzo proste. Przewidziałem taką możliwość i choć nie znam się na interesach, zabezpieczyłem się. Oto dwa podobne listy. Jeden napisali panowie Arstein i Eskeles z Wiednia do barona Rothschilda, a drugi pan Baring z Londynu do pana Lafitte. Powiedz pan słowo, a przestanę pana kłopotać i pójdę do jednego z tych dwóch banków. To był koniec. Danglars poddał się. Otwarł drżącymi rękami listy od bankierów wiedeńskich i londyńskiego i sprawdził autentyczność podpisów ze skrupulatnością, która byłaby obraźliwa, gdyby nie to, że spowodowana była oszołomieniem bankiera. No proszę pana, te trzy podpisy warte są wiele milionów, powiedział Danglars, podnosząc się, jakby chcąc oddać hołd potędze złota uosobionej w człowieku, który stał przed nim. Trzy nieograniczone kredyty w trzech naszych bankach. Pan hrabia mi wybaczy, ale choć nie podlegają one wątpliwości, trudno jednak zapanować nad zdziwieniem. No, bank taki jak pański, panie baronie, nie mógłby się dziwić takim listom, rzekł Monte Cristo nadzwyczaj uprzejmie, a więc będzie mi pan mógł przysłać trochę pieniędzy? Proszę mówić, panie hrabio, jestem na pańskie rozkazy. A więc teraz, gdyśmy się już porozumieli, a zrozumieliśmy się, prawda? Danglars kiwnął potakująco głową. I nie ma pan już żadnych wątpliwości? Ależ, panie hrabio, nie miałem ich od samego początku. Nie, żądał pan tylko dowodów i nic więcej, a więc, powtórzył hrabia, skoro się porozumieliśmy i ponieważ nie ma już pan żadnych wątpliwości, ustalmy, jeśli pan pozwoli, przybliżoną sumę na pierwszy rok, powiedzmy 6 milionów.
2: 6 milionów, dobrze? Zachrztusił się Danglars.
1: Jeżeli będzie mi trzeba więcej, dodał niedbale Monte Cristo, zawiadomię pana, ale nie sądzę, bym zabawił we Francji dłużej niż rok, a przez ten czas nie wydam chyba więcej. Zresztą zobaczymy. Na początek racz mi pan przesłać na jutro rano 500 000 franków. Nie wychodzę z domu do południa. Gdyby mnie zresztą nie było, zostawię pokwitowanie memu intendentowi.
2: Będzie miał pan hrabia pieniądze jutro rano o 10:00. Życzy pan sobie złoto, banknoty czy srebro?
1: Połowę w złocie, połowę w banknotach. I hrabia podniósł się. Jedną rzecz muszę panu wyznać, rzekł Danglars z kolei. Zdawało mi się, że mam jak najdokładniejsze wiadomości o największych fortunach Europy, a jednak pańska, która jest chyba dość znaczna, nie obiła mi się o uszy. To zapewne jakaś świeża fortunka.
2: Nie, panie baronie, przeciwnie, jest bardzo stara. Było to coś w rodzaju familijnego skarbu, którego nie wolno było naruszać, a tymczasem procenty potroiły całą wartość. Termin wyznaczony przez testatora upłynął dopiero przed kilku laty, a więc używam tego majątku zaledwie od kilku lat. Pańska niewiedza w tym względzie jest naturalna, zresztą niebawem pozna pan te sprawy lepiej.
1: Słowa te wymówił z owym bladym uśmiechem, który takim dreszczem przejmował Franca d'Épinaya.
2: Przy pańskim usposobieniu i zamiarach, powiedział Danglars, zabłyśnie pan u nas w stolicy takim przepychem, że zaćmisz nas, biednych milionerów, a jednak poproszę, by zechciał pan rzucić okiem na moją galerię, bo jesteś pan amatorem sztuki. Widziałem, jak oglądał pan moje obrazy. Wszystkie obrazy są stare, dzieła

0: Proszę darować ten pośpiech, panie hrabio, ale tak znakomity klient jak pan należy prawie do rodziny. Monte Cristo ukłonił się na znak, że przyjmuje zaszczyt, który tak bardzo pragnął wyświadczyć mu bankier.
1: Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż w tym złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapie,

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

0: weźmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz. Olej!
1: Ze studia Radia Pogoda pozdrawia Państwa serdecznie Bogdan Sokołek.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima tak, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

Choć serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast

we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

cisza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: żegnam.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Radio Pogoda.